numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Halo?
1: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
2: Serio?
1: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
2: A bilet?
1: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
2: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
1: Szczegóły na aquaparkloc.pl. I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
4: Słońce w Łodzi wstało o 4.23, a zachód będzie o 21.00. Daniel Tekliński, dzień dobry. Dzisiaj to słońce zobaczymy, choć momentami skryje się za chmurami. Dobre wieści są takie, że na opad deszczu raczej się nie zapowiada. Po południu na termometrach zobaczymy 18 kresek na plusie, temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Sprawdźmy jeszcze sytuację na łódzkich drogach, nieco większy ruch spotkacie na zachodniej.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Jest szósta, news SK2, Anna Łobocka. Śledczy w akcji po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Przez całą noc policjanci i technicy kryminalistyki pracowali na działce na nowym osiedlu domów jednorodzinnych w Lutoryżu. Jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, podczas prac ziemnych natrafiono tam na ludzkie szczątki. Prawdopodobnie jest to kilkanaście płodów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Ślady na miejscu zabezpieczało kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Śledczy na razie nie ujawniają żadnych szczegółów, ale jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, makabrycznego odkrycia dokonali pracownicy prowadzonej tam budowy. Podczas wykopu natrafili oni na ludzkie szczątki. Po tym jak na miejsce wezwano policję, wykopy w obecności funkcjonariuszy ostrożnie kontynuowano, natrafiając na kolejne fragmenty ciał. Ten teren to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Działania śledczych trwały na niej od czwartkowego poranka. Ten teren został wygrodzony policyjną taśmą. Dziś w południe śledczy mają przekazać oficjalny komunikat w tej sprawie.
5: O tej sprawie piszemy też na sk.pl i se.pl. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
7: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
8: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
7: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
8: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
7: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
5: Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku odbyła się ceremonia otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
9: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
5: A o pierwszym meczu mundialu już za chwilę.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
5: Pewna wygrana gospodarzy w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Reprezentacja Meksyku 2-0 pokonała Republikę Południowej Afryki. Drużyna RPA kończyła mecz w dziewiątkę po dwóch czerwonych kartkach. Czerwień zobaczył też jeden z piłkarzy Meksyku. W tej chwili już mamy za sobą mecz, drugi mecz grupy A. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1. Już oficjalnie José Mourinho po raz drugi został trenerem Realu Madryt. Szkoleniowiec podpisał 3-letni kontrakt, a pracę rozpocznie za miesiąc. Przejście Portugalczyka z Benfiki było możliwe po opłaceniu przez Real klauzuli odejścia wartej 15 milionów euro.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Trzy minuty po godzinie. Ojejku, co to się stało? Trzy minuty po godzinie. 6.12. dzień czerwca, w piątek zaczęło się. Zaczęło się wielkie granie na stadionach w Kanadzie, USA i Meksyku. No i rzeczywiście Czesi grali, wygrywali i w końcu przegrali. Na szczęście, moi drodzy, my wszyscy wygraliśmy, dobrnęliśmy do piątku, do tego najlepsza polska muzyka. Czego chcieć więcej? Polska górom!

Tańcz, ten to już sobie poszedł, mam nadzieję. Chociaż nie u wszystkich, bo mówiące te słowa rzeczywiście przecierał oczy i jakoś starałem się działać na najwyższych obrotach, bo to mecze się zaczęły. No. Człowiek wstaje w środku nocy, a rano musi do pracy zasuwać. I już teraz otwieram linię 726-826-826. Otwieram messengera naszego, bo dzisiaj z samego rana będę was prosił o takie nietypowe, a może typowe wymówki dla szefa. Co kibic piłkarski ma teraz robić? W końcu mecze trwają bardzo późno w nocy. Jakieś takie macie? Ciekawe wymówki dla szefa? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Mam prezenty!

0: Ciężkie. Ciężkie jest życie kibica piłkarskiego, szczególnie jak toczą się Mistrzostwa Świata i szczególnie jak one się toczą po drugiej stronie naszej pięknej, okrągłej, niebiesko-zielonej półkuli, dlatego że właśnie teraz, znaczy teraz, no jakieś paręnaście minut temu zakończył się mecz Czechów z Koreańczykami, ale żeby go obejrzeć w całości, no to trzeba było czatować tak mniej więcej od godziny, no powiedzmy 3:30. Więc do pracy można zaspać. No to dzisiaj robimy sobie takie przyspieszone UPS, czyli nasze poniedziałkowe UPS, czyli usprawiedliwienie pracownika spóźnionego, bo zbieram od Was opinie i rady dla tych, którzy chcą obejrzeć wszystkie mecze Mundialu, ale później będą się musieli jakoś wyłgać szefowi, że na przykład się spóźnili na pierwszą zmianę. Fajnie, że SMS-y schodzą. Karol napisał na przykład, proszę bardzo, to jest jego propozycja. Szefie, ja wcale nie zaspałem, ja jestem po prostu w innej strefie czasowej, według mojego zegarka właśnie kończy się dogrywka. Świetnie, Karol, teraz znajdź szefa, który na twoją wymówkę powie: Karolu, nic się nie stało, Karolu, nic się nie stało, nic się nie stało, Karolu, nic się nie stało. 726-826-826 albo Messenger. Jakie są wasze wymówki? Jeżeli mielibyście jakąś wymówkę doradzić takiemu kibicowi piłkarskiemu, co mam powiedzieć szefowi, żeby się wyłgać z rana?
1: Od siebie nie upaj za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: 726-826-826 albo Messenger, bo nie podałem numeru telefonu. Nie wiecie pewnie, jak się ze mną skontaktować w sprawie tych wymówek dla szefów, więc już podaję. 726-826-826 i przeglądam dzisiejszą gazetę kolorową. Otóż, jak już pewnie wiecie, bo mówiliśmy o tym jakiś czas temu, prezydent Karol Nawrocki leci na 80. urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa. Donald Trump zaprosił naszego prezydenta na galę UFC, czyli będzie mordobicie przed Białym Domem, no ale oczywiście na urodziny to się nie idzie z pustymi rękoma, prawda? Więc trzeba jakiś prezencik gdzieś tam skitrać i później dać. No to już wiemy, co da nasz prezydent prezydentowi amerykańskiemu. Karol Nawrocki podaruje Trumpowi złote spinki do mankietów. No, to już wiemy, że jednak będzie spięcie między funflami. SK2.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogar Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Konik strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
12: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
11: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
13: Aż kipi energią. Tydzień hybryd w salonach MG Grupy Krotowski. Od 8 do 13 czerwca jazdy testowe modelami Hybrid Plus oraz Plug-in Hybrid. Prezenty dla pierwszych gości i atrakcje dla dzieci. Poznaj, porównaj i wybierz swoją hybrydę. A dla tych, którzy odbędą jazdę testową, konkurs. Do wygrania wyjazd na weekend do hotelu na Mazurach lub spa wybraną hybrydą MG. Regulamin w salonach. Tydzień hybryd w salonach MG Grupy Krotowski. Tylko do 13 czerwca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
18: Czas na informacje dla łódzkich kierowców. Nieco większe korki spotkacie w okolicach Zachodniej, Ronda Solidarności czy na Piłsudskiego. A w Łodzi dzisiaj będzie dosyć pochmurnie, ale jest szansa na odrobinę słońca. Termometry wskażą maksymalnie 18 kresek na plusie, a tej pogodzie będą towarzyszyć lekkie porywy wiatru. Jeśli chodzi o opady deszczu, to na nie się raczej nie zapowiada. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni i wtedy również padać nie powinno.
17: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: 6.30 News SK2 Anna Łobocka. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. A więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Przed południem trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków, ustalili brytyjscy naukowcy. Dzieci, które między 2. a 4. rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych.
5: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
0: 28,5 minuty do godziny 7:00.

Tu się absolutnie wszystko zgadza. Jeżeli chcecie usłyszeć, jak brzmi Dwójka z rana, to właśnie tak. Wiktor Waligula i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK2 i to jest numer 2 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 2, ale kto powiedział, że nie może być numerem 1? Wszystko zależy od was. W waszych rękach jest to, jak Dry School będzie wyglądał po dzisiejszym notowaniu, bo dzisiaj po 18:00 Łukasz Zduńczyk przedstawi najświeższe wyniki waszego głosowania. SK2.pl. Tam wchodzicie, tam głosujecie. Na razie Kuba i Kuba jest numerem 1. Podium zamyka męskie granie, orkiestra z utworem Nareszcie, ale spójrzmy jeszcze, co jest na samym dole. Na samym dole naszej gorącej polskiej dwudziestki jest Doda ze swoim pamiętnikiem. Jeżeli chcecie, żeby Doda podskoczyła o parę pozycji, to też możecie na nią zagłosować. No i mamy oczywiście też propozycję, a dzisiaj po 18:00 kolejne notowanie naszej polskiej gorącej dwudziestki, więc macie jeszcze trochę czasu, żeby wejść na sk2.pl i zagłosować.

0: No i mamy już 10,5 minuty do godziny 7. Kibice piłkarscy pewnie w tym momencie gdzieś tam myślą o tym, żeby albo coś odesłać. Gorzej, jak macie powiedzmy na 8, na przykład do pracy, prawda? No to tego czasu na sen będzie bardzo mało. Albo będzie trzeba sobie powiedzieć wprost, no niestety spóźni się. Tylko co wtedy szefowi powiedzieć? Dzisiaj zbieram takie wymówki wasze, którym taki kibic piłkarski, który ogląda sobie mundial w środku nocy, będzie mógł uraczyć swojego szefa. Proszę bardzo, jedne są bardzo bezpośrednie na 7268268268. SMS przyszedł taki: szef, jestem pod firmą, ale czekam na rzut karny. Wejdę do pracy dopiero po analizie VAR. O, to się może zejść troszkę, bo ten VAR to wiadomo, on mieli. Mam nadzieję, że szef będzie bardzo wyrozumiały. Mam jeszcze telefon, który dostałem na ten sam numer, 7268268. Proszę bardzo, jaką wymóweczką szefa byśmy uraczyli, taki kibic piłkarski?
1: Najlepszą wymówką dla szefa jest to, gdy się powie, że z rana mąż przytrzymał kolanem.
0: Mąż przytrzymał kolanem. Jak mąż przytrzymuje kolanem, to jest faul. Jak będzie więcej takich fauli w łóżku, no to rzeczywiście doliczony czas gry trzeba będzie wprowadzić. SK2. Przynajmniej z 15 minut. A to już jest taki dobry czas na fajną drzemeczkę. Bajm, noc po ciężkim dniu już teraz w Radiu SK2. 9 minut do godziny 7.

4 minuty do godziny 7 za chwilę. Punktualnie o 7 newsy w Radiu SK 2. W nich prezydent się tłumaczy, więc głośniej wziąć powinni szczególnie ci, którzy mają gdzieś tam jakieś krypciochy pochowane po poduszkach. Dla was więcej newsów, ale też i dla wszystkich, bo dużo ciekawych rzeczy dzieje się w kraju i za granicą. Zróbcie głośniej, zostańcie z nami i za chwilę newsy.

0: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
4: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
5: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
10: Sprawdźmy, jaka pogoda czeka na nas dzisiaj w Łodzi. Daniel Tekliński, dzień dobry. Będzie sporo chmur, z których nie popada, a momentami jest nawet szansa na odrobinę słońca. Od rana chłodno, po południu niewiele lepiej, bo temperatura będzie w okolicach 18 stopni. Jutro niestety czeka nas dosyć pochmurny dzień i może być nieco deszczowo. Wróćmy jeszcze na chwilę do dzisiejszego dnia i sprawdźmy teraz łódzkie ulice. Najciaśniej na Piłsudskiego czy w okolicach Ronda Solidarności.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Jest 7, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek nowe informacje o makabrycznym odkryciu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych płodów, była lekarka patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi, a na miejscu jest tam teraz nasz reporter Tomasz Witak.
12: Od rana jestem przed posesją, na której od czwartku pracują śledczy. Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
11: O tej sprawie piszemy też na sk.pl i SEPR. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent kolejny raz odrzucił rządową ustawę o kryptoaktywach. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dlaczego nie ma podpisu?
13: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
14: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
13: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
14: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
13: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
11: Przed wakacyjnymi podróżami warto pamiętać o wyrobieniu karty EKUS. Dlaczego? Mówi Małgorzata Olszewska z NFZ-u.
15: EKUS upoważnia nas do leczenia w przypadkach nagłych zdarzeń medycznych na zasadach tak jak obywatele kraju, w którym jesteśmy.
11: Wniosek o kartę możemy złożyć papierowo w siedzibie NFZ-u lub elektronicznie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sport. Dwa mecze piłkarskich mistrzostw świata za nami. Dziś Korea Południowa odwróciła losy spotkania z Czechami. Koreańczycy zdołali wygrać 2-1. Wcześniej w meczu otwarcia Meksyk 2-0 wygrał z RPA, a sędzia tego meczu pokazał aż 3 czerwone kartki. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim meczu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: 3,5 minuty po godzinie 7. Nie wiem, czy wiecie, ale słowa potrafią ranić bardziej niż nóż. Kto nie wierzy? Proszę bardzo, jest przykład. Powiedzcie komuś: zamówiłem ci falafel.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Bo dzisiaj dzień falafela, 12 czerwca to dzień falafela. Chciałoby się powiedzieć smacznego, ale nie będę kłamał.

0: dzień gorącego lata to najlepiej spędzić nad jakąś wodą, żeby się trochę ochłodzić. 10 minut po godzinie 7, no to właśnie 35-letni Polak tak sobie pomyślał, że jeżeli dzień jest gorący, no to pojedzie sobie nad wodę i został zatrzymany w Dreźnie. Po tym jak łowił ryby w stawie przy zabytkowym pałacu Zwinger. Służby przybyły nad staw, zebrały zeznania świadków, którzy stwierdzili, że krótko przed pojawieniem się funkcjonariuszy 35-latkowi udało się złowić rybę, którą następnie wypuścił z powrotem do wody. A przypomnę, że właśnie łowienie ryb przed tym zabytkowym pałacem jest zakazane. No to mężczyzna sobie dmuchnął w balonik. Okazało się, że wydmuchał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Czyli miał dokładnie 2,7 promila, ale mimo to złowił rybę i wypuścił. No, ja zawsze wiedziałem, że w chodzeniu na ryby nie chodzi o chodzenie na ryby, prawda? Poszedł na połów, a na połowie nie się nie skończyło. Jedna połowa dla takiego zawodnika? To się okazało nic. 2,7?
1: SK2.
0: Ale fajnie, że tą rybę wypuścił, nie? Ja nawet chyba wiem, jak on się trochę tłumaczył policji, jak ta już po tę rybę przyjechała i zobaczyła, co się stało. Panie władzo, rybka lubi pływać.

0: A kto by chciał zamienić oglądanie mundialu przed telewizorem na swojej kanapie na oglądanie mundialu w telewizji oczywiście, ale na Stadionie Narodowym w towarzystwie Sławka Peszki? No to moi drodzy, to mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa. Zbieramy dokładnie 11 osób. Naszą jedenastkę marzeń na taki wielki finał na Narodowym, gdzie razem ze Sławkiem Peszko będziemy mogli sobie obejrzeć meczyk mundialu, strzelić jakiegoś karniaka, no bo będzie też piłeczka, więc będzie można sobie postrzelać karniaczki. No i w poniedziałek zaczynamy naszą rekrutację, ale żeby stać się częścią naszej jedenastki, no to trzeba najpierw wypełnić formularz, przekonać nas, że to właśnie ty, drogi słuchaczu, ty, droga słuchaczko, zasługujesz na powołanie do naszej ekipy, a później jeszcze wykonać pewne zadanie. Trzeba dokończyć zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę i powiem wam tak, macie szczęście, bo daję wam trochę fory, dlatego, że słuchacie Radia SK2 o poranku. Daję wam trochę fory, bo przez cały weekend będziecie się mogli zastanawiać już, co też Sławek Peszko ma na myśli.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i to wygwizdane, trzeba zgadnąć. I w poniedziałek zaczynamy naszą zabawę.
2: SK2.
0: Sławek Peszko dopiero od poniedziałku w Radiu SK2, a już teraz Dudek, Dominik Dudek, 20 po 7.

0: Długość dźwięku samotności Odmysłowic w Radiu SK2 na 35 minut do godziny 7.30. Do godziny 8, przepraszam, 7.30 przed nami za 5 minutek. Moi drodzy, a jako że 7.30 przed nami, to znaczy, że po 7.30 zaliczamy nasz copiątkowy odjazd. Już teraz przygotujcie telefony, zapiszcie sobie numer do mnie 726-826-826 i po godzinie 7.30 pierwszy odjazd. No bo coś czuję, że chyba jakieś PKP nam wjedzie.
1: Eska.

ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000, współczesne hity i latino. 5 sal, w tym dwie VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Klub w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla Was. Łódź, Zachodnia 95.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halo? Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
6: Serio?
7: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
6: A bilet?
7: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
6: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
7: Szczegóły na aquaparkloc.pl. I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
9: To dobry moment, żeby sprawdzić, co się dzieje na łódzkich ulicach. Możliwe, że w korku postoicie przede wszystkim w okolicach Ronda Solidarności. Uważajcie także na Zachodniej, Piłsudskiego i na Aleksandrowskiej. A w Łodzi dzisiaj będzie dosyć pochmurnie, momentami słonecznie, a na opady deszczu się raczej nie zapowiada. Od rana temperatura jest w okolicach 10 stopni, później możemy liczyć na 18. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni i wtedy również padać nie powinno.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek Szczecin i pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon. Ogień pojawił się około 4.30 rano na Skolwinie przy ulicy Stołczyńskiej. Na miejscu jest 5 zastępów straży pożarnej. Nie wiadomo, do kiedy potrwa akcja. Nikt nie ucierpiał. Zastosowanie dronów na polu walki. O tym dyskutowali na poligonie w podwarszawskiej Zielonce projektanci i producenci bezzałogowców. Możliwości tych urządzeń prezentowali głównie ich operatorzy z Ukrainy, którzy dzielili się swoim doświadczeniem z pola walki. Spotkanie zorganizowała polska firma UMO, dostarczająca m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę. I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6,43.
11: Najlepsze polskie hity.
12: Polskie hity.
11: SK2.
13: 31 po 7.

0: Dzięki, że i wy jesteście tutaj i dajecie nam znać. Moi drodzy, szlabany opuszczone, mamy ważny komunikat. PKP, czas zacząć, czyli pozdrów kogoś piątkowo. No nie zdążyłem po prostu jeszcze nadać tego komunikatu i już są pierwsze telefony. Pozdrawiamy. Kto pozdrawia i kogo?
1: Cześć, serdeczne pozdrowienia na Marcina i Artura. Do zobaczenia za tydzień na kajakach. Budziaczki, Jola.
0: Do zobaczenia. Następny telefon. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
2: Cześć. Pozdrawiam wszystkich ziomeczków, którzy tak jak ja siedzą po nocach, się uczą do dermatologii.
0: Pozdrawienia w takim razie. Kolejny telefon. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry. Z tej strony Hubert. Chciałbym pozdrowić Zofii Wiesława Dużego oraz mojego kuzyna Marcela. Oraz wszystkie słuchacze Radia SK2.
0: No i super, poleciało. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry, ja pozdrawiam moją mamę, która mnie właśnie wiezie do szkoły, no i moją najlepszą przyjaciółkę.
0: A jak masz na imię?
4: Zosia.
0: Zosia pozdrowiła mamę i najlepszą przyjaciółkę. Brawo, odbieramy kolejny telefon. Kto pozdrawia i kogo?
5: Pozdrawiam Gosia. Pozdrawiam koleżanki z pracy, Basię, Elę, Anię, Anetę, całe Radio SK. Pozdrawiam Gosia.
0: Super, mamy to. Poleciała Gosia. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Wszystkie linie zajęte.
6: Dzień dobry. Pozdrawiam za całą stołówkę Zdrowienia Wielkiego, wszystkich pracowników.
0: Pozdrawiamy również i cóż można powiedzieć, smacznego w takim razie.
6: No, dziękujemy.
0: Dzięki bardzo, proszę bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
1: Cześć, to znowu ja, Wiola, pozdrawiam Ulę, Roberta, Natalkę, Julę i wszystkich z Krakowa, za niedługo się widzimy, buziaczki dla was.
0: Buziaczki, papa, kto pozdrawia i kogo, halo, halo.
7: Dzień dobry, Krysiu z tej strony. Chcemy pozdrowić mojego misia, Anusię, którą bardzo kocham, i psiapsiółkę z pokoju, z Edgenu, na Ścienickiej. No i zabawię się trochę w narcyza. Chciałbym pozdrowić siebie, bo nikt mnie nie pozdrawia, każdego pozdrawiam.
0: Ja cię pozdrowię w takim razie.
7: Dzięki bardzo.
0: Jeszcze dwa telefony. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
8: Cześć, Grzegorz. Chciałbym pozdrowić moją kochaną małżonkę, Małgorzatę i czwórkę moich wspaniałych synów.
0: No i mamy, poleciało. I jeszcze jeden telefon. Halo, halo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
9: Magda pozdrawia chłopca, który jedzie do szkoły.
0: No to pięknie. I tymi pozdrowieniami, moi drodzy, zamykamy linię, otwieramy szlabany i... Odjazd do następnego piątku. W następny piątek znowu PKP ruszy. SK2. Zapiszcie sobie numer tak na wszelki wypadek, 7268 26826, to numer do nas. I w przyszłym tygodniu znowu pozdrawiamy.

0: A wystawiacie na góry czy na morze? Co preferujecie bardziej w urlop i na wakacje? No to pytanie z odpowiedzią na to pytanie przychodzą ci badacze w białych kombinezonach, którzy wzięli ludzi różnego pokroju, przepytali ich i już wiedzą, moi drodzy. Badania psychologiczne jasno sugerują, że wybór między górami a morzem podczas planowania urlopu może odzwierciedlać cechy osobowości. I teraz tak, zanotujcie sobie. Introwertycy preferujący spokój i mniejszą liczbę bodźców częściej wybierają góry, które oferują odosobnienie i ciszę. Ekstrawertycy, potrzebujący stymulacji i interakcji społecznych, lepiej odnajdują się w otwartych i dynamicznych przestrzeniach nadmorskich. U mnie jest z tym tak, że nieważne, czy wakacje zdecydują o tym, czy jestem introwertykiem, czy będę ekstrawertykiem, nieważne, czy pojadę w góry, czy nad morze, jedno jest pewne, mój portfel po wakacjach to będzie choleryk.
1: SK2.
0: Pusty choleryk. 8 minut do godziny 8.

Ciekawe, kto będzie w Państwach Miastach brał udział dzisiaj. Zbliża się do godzina 8, 5 minut zostało do godziny 8, a więc to jest czas na to, żeby chwycić za telefony, wybrać numer 726-826-826 i napisać mi SMS-a albo odezwać się na Messengerze i tak włączyć się do naszej zabawy Państwa Miasta, która już po godzinie 8. Dzisiaj, moi drodzy, gramy w Państwa Miasta, mamy piłkarskie Mistrzostwa Świata, to proszę bardzo, zgłaszamy się Państwem, któremu kibicujecie na tym mundialu. To będzie też taka trochę wiedza z tego, kto tam gra. 726-826-826 albo Messenger, tylko na Messengerze proszę zostawić numer do siebie, żebym mógł do kogoś z Was odzwonić.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
13: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
16: Dzisiaj na łódzkim niebie zobaczymy dosyć sporo chmur, ale raczej z nich nie popada i nawet jest szansa na trochę słońca. Daniel Tekliński, dzień dobry. Od rana dosyć chłodno, po południu niewiele lepiej, bo na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 kresek na plusie, z tym, że temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. Jutro możemy liczyć również na 18 stopni, ale będzie bardziej pochmurnie i może trochę popadać deszcz. A na łódzkich drogach najciaśniej na zachodniej czy na rondzie Solidarności.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
14: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas prac ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka, patomorfolog z jednego z rzeszowskich szpitali. Nasz reporter Tomasz Witak od rana jest na miejscu i rozmawiał m.in. z mieszkańcami.
18: Jeszcze mówią o tym.
19: Ale co mówią, proszę pana?
18: No znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
19: A ma pan informację, ile tych płodów było?
18: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd. Czy połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to jest co ja zrobię. Ale to jakaś pani doktor, tak?
19: No, podobno tak, jakaś patomorfolog, ale nie wiem, to są na razie nieoficjalne informacje.
18: Przykra sprawa.
17: Więcej o sprawie piszemy na sk.pl i se.pl. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za transmitowanie w internecie treści, które przedstawiają lub pozorują czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
20: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
21: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
20: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
17: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a Korea Południowa 2-1 Czechów. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
22: Meksykanie wypełnili Estadio Azteca w Mexico City po brzegi i chyba nie żałowali. Ich reprezentacja wypadła doskonale na tle bladej drużyny z Afryki i po 90 minutach kibice mogli rzucać na trybunach pierwszy symbol tego mundialu – zielone sombrera. W drugim spotkaniu reprezentacje Korei Południowej i Czech walczyły już jak równy z równym. Z tej wymiany ciosów lepiej wyszli Koreańczycy, wygrali 2-1. Jeszcze dziś o 21:00 Bośnia-Kanada, a dla nocnych marków o 3:00 w nocy USA-Paragwaj.
17: A już teraz więcej sportowych newsów.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Dziś trzeci mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. O 14:00 rywalem Polaków będzie reprezentacja Japonii. Na razie biało-czerwoni mają na koncie wygraną z Kubą i porażkę ze Słowenią. Dziś dowiemy się, do kogo trafi brązowy medal koszykarski Mistrzostw Polski. Wieczorem rewanżowy mecz między Dzikami Warszawa a Arką Gdynia. W pierwszym meczu wygrali 5 punktami koszykarze z Gdyni. O tym, kto będzie trzecią drużyną tego sezonu, zdecyduje wynik dwumeczu.
23: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: No i mamy już 4 minuty po godzinie 8:00. Na pierwszej stronie Super Expressu Roxana Węgiel ujawnia tajemnicę, w tle grube pieniądze i mega koncerty. Jak mówi Roxy, okradli mnie z pieniędzy. A ja powiem tak, w zasadzie każdy, kto poszedł do pierwszej komunii, został kiedyś okradziony z pieniędzmi. Do gdzie one?

A świat się zmienia. Świat się zmienia i to dość mocno. 10 minut po godzinie 8 czytam sobie, że jest problem ze sztuczną inteligencją. Moi drodzy, szacuje się, że do 2030 roku AI może pobierać, uwaga, 945 terawattogodzin energii elektrycznej, co trzykrotnie przewyższy sumę zużycia energii przez łącznie Nigerię, Bangladesz i Pakistan. Ale to nie wszystko, moi drodzy, bo ta sztuczna inteligencja to jest też bardzo łapczywa na wodę. Według ONZ-u do 2030 roku infrastruktura sztucznej inteligencji może zużyć tyle wody, co zużywa 1,5 miliarda ludzi na świecie. No proszę bardzo, niby taka sztuczna inteligencja, taka inteligentna ma być, prawda? A nie wie, że kąpiemy się tylko w soboty? SK2. A w ogóle to jest niezłe, nie? Że zobaczcie, co to jest za biznes. My tej inteligencji miliardy litrów wody, a ona nam balerinę cappuccino. No, czysty zysk.

0: ciekawe, jak oni dzisiaj popłyną z odpowiedziami. 19 po 8.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: A w Państwach miastach dzisiaj mierzą się ze sobą Marek i Krzysiek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Panowie, to szybko przypominam zasady. Zasady są proste. Mam koło. Z koła losujemy dla każdego z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne! Nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi. I każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Który z was zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł. Kto zdobędzie mniej punktów, zdobywa prezenty od Radia SK2, równie cenne i równie fajne. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Na kole są jeszcze jokery, ale jak ktoś wylosuje jokera, to sobie sam wybierze literkę. To jest taka zasada dodatkowa. Dobra, no to Marek dzisiaj odpowiada jako pierwszy. Marek, w prawo czy w lewo kręcimy? Powiedz szybko.
3: W lewo.
0: W lewo, proszę cię bardzo. No i mamy to. Mamy literkę, Marku, dla ciebie literka J. J jak ja, Jarząbek.
3: Dobrze.
0: Dobra, to gotowy jesteś?
3: Tak.
0: To poproszę na J państwo.
3: Jemen.
0: Miasto.
3: Jelenia Góra.
0: Znana postać.
3: Jandar.
0: Roślina.
3: Jarzębina.
0: Kolor. A jakbyś powiedział jasno-zielony, to można by było zaliczyć, ale nie powiedziałeś.
3: Zielone.
0: Dobra, no mamy tak, mamy, mój drogi, mamy 1, 2, 3, 4, bo oczywiście znana postać, Jantar, Anna Jantar, tak? O to ci chodziło? No właśnie, tak, o to ci chodziło. 4 punkty dla Marka, zobaczymy jak pójdzie Krzyśkowi. Krzychu, gotowy?
4: Gotowy.
0: No to fajnie, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę. A dla ciebie literka O. Okrągłe O. Gotowy?
4: Tak.
0: Dobra, to lecimy. Uwaga, na literkę O. Poproszę państwo.
4: Oman.
0: Miasto.
4: Oleśnica.
0: Tytuł filmu, serialu.
4: Kurde.
0: No. Ajajajaj, jakbyś powiedział, na przykład, nie wiem, Och Karol, prawda? Kasia, sprawdzisz, czy jest film O?
5: O,
0: bo jestem bardzo ciekawy. Jakby jest film O, to też by było ciekawe.
4: Jest taki film, pamiętam, co taki.
0: Szczerze? Pamiętasz, że jest film O?
4: Tak, bo gdzieś tam kiedyś widziałem, taki prahistoryczna komedia chyba.
0: To rrr. A, to blisko byłeś, bo O jest przy ry, ale dzisiaj nie ma to tamto. 4-2, to znaczy, że prezent marzeń leci do Marka.
3: Elegancko.
0: Elegancko, proszę bardzo. Tak się cieszy prawdziwy mężczyzna. Elegancko. Mareczku, to wszystkiego dobrego. Do Krzyśka lecą nagrody pocieszenia, a Państwa miasta wracają w poniedziałek.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: A ja sobie czytam w takim razie, że Aleksander Kwaśniewski może otrzymać Europejski Order Zasługi, proszę bardzo. Prezydium Sejmu złożyło wniosek do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o uhonorowanie byłego prezydenta takim Europejskim Orderem Zasługi za obronę europejskich wartości oraz integracji, proszę bardzo. Cały order dla pana Aleksandra Kwaśniewskiego, chociaż nie wiem, po co mu cały order. Może wystarczyłaby połówka, tylko pytanie teraz, awers czy rewers?
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę.
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Disney Plus.
15: To jest mój czas.
14: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
16: Mam propozycję.
17: To nie jest jakaś wkrętka?
14: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
23: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
0: Czas na informacje dla łódzkich kierowców. To niestety nie będą dobre wieści, bo spory ruch spotkacie w okolicach Piłsudskiego, Ronda Solidarności czy Zachodniej. Lepiej także uważać na Aleksandrowskiej czy Alei Włókniarzy. A w Łodzi czeka na nas dzisiaj dosyć sporo chmur, ale przynajmniej nie popada. Momentami też jest szansa na odrobinę słońca. Termometry wskażą maksymalnie 18 kresek na plusie po południu, a temperatura odczuwalna może być nieco niższa ze względu na lekkie porywy wiatru.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
22: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Od dzisiaj w całej Unii zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż została zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni. Siły USA zestrzeliły dwa irańskie drony szturmowe, które usiłowały zaatakować statki w cieśninie Ormus, podała agencja Reutera. Nie ma informacji, które jednostki były atakowane i dokąd zmierzały. Uwaga na burzę, ostrzega IMGW. Synoptycy wydali alerty dla 6 województw we wschodniej części kraju. Obejmują one Lubelszczyznę, Warmię i Mazury, Podlasie, Mazowsze, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu i silne porywy wiatru.

A ilu potrzeba do wehikułu czasu? Wystarczy jeden, tak naprawdę. No to co? Ruszamy w przeszłość. To jest nasz kącik odkurzający, bo odkurzamy w nim stare newsy, które wydarzyły się kiedyś tego dnia, ale nie tego roku. Dzisiaj rok 2006, no, zamierzchła przeszłość. O czym wtedy pisały portale i gazety? No to już wam mówię. Józef Adamik z OHAP został pierwszym mistrzem Polski w rzucie beretem z antenką, informował Dziennik Zachodni 12 czerwca 2006 roku. Pan Józef rzucił beretem z antenką na odległość 27,8 metra. No nieźle, nieźle. To w ramach uznania w takim razie dla pana Józefa czapki z głów, bo jeszcze weźmie i wyrzuci.

jest Liber, Acetoholik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: To tak można sobie zaśpiewać o wypłacie swojej, bo to już połowa miesiąca, prawda? I chciałbym ją częściej mieć, a jest tylko raz w miesiącu. Mamy 11,5 minuty do godziny 9, moi drodzy. No i właśnie a propos wypłat, to okazuje się, że Polacy pracują dłużej niż unijna średnia. Są nowe badania, które pokazują, że my, Polacy, pracujemy tygodniowo średnio 38 godzin, co daje piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej i plasuje nas powyżej średniej unijnej, a średnia unijna wynosi zaledwie 35 godzin. No cóż, no może i my Polacy pracujemy więcej niż średnia. Za to średnio zarabiamy.
1: SK2.

0: Jeszcze będzie czas, że podpoczywamy, bo weekend się zbliża, moi drodzy, wielkimi krokami. 5,5 minuty zostały do godziny 9. O 9:00 tutaj za tymi pięknymi, lśniącymi, czarnymi suwaczkami usiądzie Kasia Grodzka. Dzień dobry.
1: Ładnie tutaj wyczyściłeś. Dzień dobry.
0: Prawda? Kyoto graliśmy przed chwilą, a ty słyszałem, że tam lubisz tą Japonię.
1: No lubię, no.
0: To ja mam teraz...
1: Właśnie, dzisiaj mecz.
0: Dzisiaj mecz? Kto
1: no gra? Z Japonią. Japonia gra.
0: Nie
1: no.
0: Wiem, teraz mi się te mecze tak poprzestawiały, że...
1: Grają.
0: Jeszcze siatkarze.
2: To biało, dobrze. Czerwoni!
0: Tak czy inaczej, szybki egzamin jakiś z japońskiego. Powiedz do mnie coś po japońsku.
1: Ohayo gozaimasu. O. Hiroshiku onegaishimasu.
0: No, jako tako, no.
3: SK2.
4: Może się zakocham.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Bulkowej.
18: Dosyć pochmurnie będzie dzisiaj w Łodzi, ale momentami wyjdzie do nas słońce, a prasolki raczej nie powinny się przydać. Daniel Tekliński, dzień dobry. Na termometrach maksymalnie później zobaczymy 18 kresek na plusie, a temperatura odczuwalna będzie w okolicach 15. W nocy z kolei termometry wskażą najmniej 12 kresek i wtedy również padać nie powinno. Sprawdźmy jeszcze, co w tej chwili dzieje się na łódzkich drogach. Najciaśniej na zachodniej, w okolicach Alei Palki czy na Piłsudskiego.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Jest dziewiąta newseska 2, Anna Łobocka. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To efekt całonocnych działań policjantów na działce, której nowi właściciele rozbudowali swój dom. Nasz reporter Mateusz Chłystun teraz ze szczegółami. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
19: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
1: Do sprawy będziemy wracać w naszych dzisiejszych newsach. A już za kilkadziesiąt minut warto spojrzeć w niebo, to będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
20: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
21: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
20: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
1: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11 w Łasku. Nadchodzi kolejne wielkie koszykarskie święto. 6 lipca o 18 reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, a te odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
16: SK2 News Łódź.
22: Daniel Tekliński, zapraszam. Czy formuła wspólnych juwenaliów z płatnymi koncertami poza osiedlami studenckimi utrzyma się też w przyszłym roku? Decyzje jeszcze nie zapadły, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
23: Nie wiem, zobaczymy. Rozliczymy, zobaczymy, jak to funkcjonowało.
22: W tym roku studenci narzekali na płatne koncerty i lokalizację głównej sceny. Łowcy wakacyjnych okazji w blokach startowych.
24: Nie jest już w tych czasach ten okres, kiedy można coś fajnego złapać.
22: Mówi Iza Stawowczyk z Bełchatowskiego Biura Podróży.
25: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2 i powiem wam, że my tu w Polsce wiemy, jak przywitać weekend. Nawet specjalny pokaz samolotów potrafimy zorganizować. Piękna sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9:00. Mamy Natalia Nykiel muzycznie na początek godziny z polskimi hitami.

0: Tu Radio SK2, to Beata Kozidrak w dziesiątce najlepszych polskich hitów. No i co? No i ruszyli, słuchajcie. Za nami wielka ceremonia otwarcia i dwa pierwsze mecze Mistrzostw Świata. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Korea Południowa wygrała z Czechami. Nowości, takie różne nowinki było widać na murawie, gołym okiem. Sędziowie mają na głowie takie zestawy słuchawkowe każdego polskiego przedsiębiorcy z lat 2000. Pewnie kojarzycie takie konstrukcje. Niektórzy w ogóle porównują je do tego sprzętu, co miał Terminator. A tam w tym zestawiku, słuchajcie, i kamera, i mikrofon, pełen luksus. No i wczoraj pan sędzia podczas meczu Meksyku z RPA użył tegoż właśnie mikrofonu, żeby wytłumaczyć przed całym stadionem i całym światem, za co daje piłkarzowi RPA czerwoną kartkę, a brzmiało to tak.
1: Directed the face the defender. Decision. Direct free kick, red card.
0: No, moim zdaniem piłkarz też powinien móc wnieść sprzeciw do mikrofonu, oczywiście podobną angielszczyzną.
2: Really, that this decision, that was the very difficult.
3: SK2.

0: czasu.
1: Słyszałam ostatnio, że jeśli chcesz dowiedzieć się, jakim ktoś jest człowiekiem, to wystarczy, że zapytasz się go, co myśli o gołębiach. Nie wiem, skąd komuś się wziął taki test, ale myślę, że Małgorzata Ostrowska oraz zespół Lombard test gołębia zdają celująco. No, w końcu stworzyli piosenkę, która stała się wielkim przebojem, który po dziś dzień jest coverowany przez kolejne pokolenia polskich artystów. Gołębi Puch, zespół Lombard, przed nami w Radiu SK2.

0: przyznać się. Kto śpiewał razem z Dawidem teraz?
1: Na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK2. Jeśli uważacie, że ten kawałek zasłużył na podium gorącej polskiej dwudziestki, proszę bardzo, sk2.pl. Możecie oddawać na niego swoje głosy. Kolejne zestawienie gorącej polskiej dwudziestki już dziś po 18.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000, współczesne hity i latino. 5 sal, w tym 2 VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Klub w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla Was. Łódź, Zachodnia 95.
10: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
12: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolską

0: Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
3: I po reklamie.

0: O właśnie, takich słów dzisiaj sobie szczędzić nie powinniśmy przy weekendzie. Powiedzcie sobie I love you i jeszcze na przykład, że nie musicie dzisiaj robić tego prania czy prasowania, bo pewne rzeczy mogą sobie spokojnie poczekać. Zespół T-Love, gramy wam w Radiu SK2. Nie czekają za to newsy, te punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Halo?
1: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
2: Serio?
1: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
2: A bilet?
1: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
2: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
1: Szczegóły na aquaparklots.pl.
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: TPO.pl.
5: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
4: TPO.pl.
5: Podpisz umowę online na TPO.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
8: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88. Prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja, mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow, mieszkania gotowe w tym roku. Zenit od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 tysięcy zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyprzedaż.

0: czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
2: Czas na informacje dla łódzkich kierowców. Trochę postoicie na Piłsudskiego, w okolicach Ronda Solidarności czy na Zachodniej. A termometry w Łodzi wskazują aktualnie 15 kresek na plusie, po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni. Momentami będzie nieco więcej chmur, jednak z nich raczej nie popada. Co ciekawe, przed godziną 11 warto spojrzeć w niebo, bo właśnie dzisiaj odbędzie się oficjalne powitanie pierwszych myśliwców F-35A Husarz.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
3: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Nasze F-35 lecą nad Polską. Myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem nad naszym niebem trwa właśnie uroczysty przelot maszyn. Pojawiły się już nad Westerplatte, a w kolejnych minutach będą widoczne nad Warszawą, Łodzią i Krakowem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10.35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
3: Trump mówi o przełomie, Irańczycy są sceptyczni. W tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i zakończeniu wojny. Musimy sfinalizować dokumenty w najbliższych kilku dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją i twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji. Uczniowie z 16 polskich szkół. Piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano galę Football 3 Change Makers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
5: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
6: rękę na głowie jak się strzela.
7: Po każdym golu musi być cieszynka.
3: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
0: SK2 News Łódź.
2: Daniel Tekliński, dzień dobry. 1 lipca startuje w Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Zgłosiło się 25 ekip, mówi rzecznik wyścigu Mariusz Gos.
8: Jest szansa, że przyjedzie Marceli Bogusławski, który wygrał w tamtym roku wyścig Solidarności i Olimpijczyków.
2: Po 4 dniach zawodnicy finiszować będą w śląskim Jaworznie. Po sezonie spędzonym w barwach PGE Giekskry Kajetan Kubicki rozstaje się z klubem. 23-letni rozgrywający będzie kontynuował swoją karierę poza Bełchatowem. W żółto-czarnych barwach rozegrał w sumie 19 spotkań.
9: Cytując naszego narodowego wieszcza, panie, jak to szybko zasuwa. Chodzi mi oczywiście o Ferdynanda Kiepskiego. No, szybkie są te myśliwce, łatwo można przegapić, więc żebyście nie przegapili, to podpowiem wam, że w tej godzinie zespół Papa Dance zabierze nas do Disneylandu. Będzie też Wiktor Dyduła i Monika Brodka. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Piątkowy dzień dobry.
10: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Monika Brodka w Radiu SK, 2 na 18 minut, po godzinie 10, no już widziałam ten podniebny wężyk powitalny husarzy, czyli F-35, faktycznie lecą nisko i szybko, zresztą tak szybko, że towarzyszący im jeden mały, chyba to było F-16, tak nie bardzo za nimi nadążał, za młodszymi kolegami. Warto obserwować niebo, bo jeszcze się okaże, że ten starszy myśliwiec złapie zadyszkę i będzie musiał przysiąść, odpocząć na jakimś dachu, może waszego bloku, kto wie. Zespół Perfektu kołysze nas teraz, jak podczas swobodnego lotu szybowcem. Kołysanka dla nieznajomej już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.

0: jeszcze raz przedstawię. Za nami Jenny i Edyta Bartosiewicz, a on się nazywa Sławomir Peszko i ciągle mu ktoś gwiżdże nad uchem i nie daje dokończyć zdania. No, ale już od poniedziałku to wy będziecie zgadywać, co Peszko miał na myśli. To nasza mundialowa zabawa, SK Karniaki Cup. Do zgarnięcia będą naprawdę bardzo fajne nagrody, a więcej szczegółów już niebawem na naszej antenie.
1: SK 2. Reklama.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Aż kipi energią. Tydzień hybryd w salonach MG Grupy Krotowski. Od 8 do 13 czerwca jazdy testowe modelami Hybrid Plus oraz Plug-in Hybrid. Prezenty dla pierwszych gości i atrakcje dla dzieci. Poznaj, porównaj i wybierz swoją hybrydę. A dla tych, którzy odbędą jazdę testową, konkurs. Do wygrania wyjazd na weekend do hotelu na Mazurach lub spa wybraną hybrydą MG. Regulamin w salonach. Tydzień hybryd w salonach MG Grupy Krotowski. Tylko do 13 czerwca.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w supercenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
13: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
14: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88 prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja, mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow, mieszkania gotowe w tym roku. Zenit od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 tysięcy zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: I po reklamie.

0: To co masz ty, drogi fanie, droga fanko, Dawida Podsiadły, to zapewne bilet na jego koncert w Poznaniu. Dawid zagra tam już jutro. Jego obrotowa trasa nabiera tempa, no i po tym koncercie w Poznaniu będzie już na półmetku. Potem już tylko Gdańsk i dwa koncerty w Warszawie na taki wielki finał, a potem, no chyba już kierunek studio i praca nad obiecanym krążkiem. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy o godzinie 11.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów. 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Vortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml. 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren! Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88. Prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja. Mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow. Mieszkania gotowe w tym roku. Zenit. Od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 000 zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
1: 18 stopni pokazują teraz łódzkie termometry. Na niebie można zauważyć sporo chmur, jednak z nich nie popada, a momentami będzie się wyłaniać słońce. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni i niewykluczone, że bardzo delikatnie pokropi. Wyjedźmy jeszcze teraz na łódzkie ulice. Nie mamy niestety dobrych wieści, bo w korku postoicie chociażby na zachodniej, w okolicach Alei Palki. Nie najlepiej też sytuacja wygląda na Piłsudskiego czy na Aleksandrowskiej.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
19: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka, Westerplatte, Warszawa, Kraków i Łask. Myśliwce F-35 pokazały się mieszkańcom Polski, w tym Gdańska.
20: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
21: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego, jak będą lecieć, że to nasi.
20: Ładnie wyglądało.
22: Bo tam gdzieś ludzie jeździli na lotnisko, gdzie oni lądowali, podobno, super widoki. I super, nie? No, nie ma się czego bać, no.
23: Ja bym powiedziała, że tylko jeden leciał.
19: Teraz te najnowocześniejsze w polskim lotnictwie maszyny powinny być już w bazie w Łasku, gdzie lada moment ruszą uroczystości z udziałem prezydenta i szefa MON-u. Około 30 płodów znaleziono na działce niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się nasz reporter. Trwa wyjaśnianie okoliczności makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. Poprzednia właścicielka działki, lekarka patomorfolog, pracowała w jednym z rzeszowskich szpitali, a ostatnio prowadziła własny gabinet.
24: Od rana teren zabezpieczają policjanci. Na miejscu pracuje też prokurator i technicy kryminalistyki. Dostęp do posesji został ograniczony. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, działka została niedawno kupiona przez nowych właścicieli i trwa tam budowa osiedla domów rodzinnych. Wiadomo również, że poprzednią właścicielką działki była lekarka specjalizująca się w patomorfologii. Policja i prokuratura na razie nie komentują tych informacji. Tymczasem mieszkańcy Lutoryża przyznają, że sprawa jest dla nich ogromnym szokiem.
25: Nie wierzę. Nie wierzę. No szok. Się będę bała do pracy chodzić.
26: Ja nie wiem, jak tak ludzie mogą robić.
24: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji o sprawie powinno pojawić się po zakończeniu prowadzonych na miejscu czynności.
19: A to ma nastąpić koło południa, o czym donosił nasz reporter Tomasz Witak. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
27: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
19: Meta 4 lipca w śląskim Jaworznie.
28: SK2 News Łódź.
1: Daniel Tekliński, dzień dobry. W 8 godzin chcą obciąć co najmniej 467 osób. Jutro w Piotrkowie próba pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów.
29: Najważniejsze, żeby była duża frekwencja, żebyśmy mogli osiągnąć ten rekord.
1: Mówi Małgorzata Walkowiak, fryzjerka z Bełchatowa. Cięcie włosów ruszy o 10 w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie. W Łodzi szykuje się gratka dla miłośników planszówek. Festiwal Would You Play odbędzie się w EC1 i zaoferuje setki gier, turnieje, warsztaty oraz spotkania z twórcami. Wydarzenie potrwa od 18 do 19 lipca.
0: 11:02, przed nami kolejna godzina z dziesiątką polskich hitów i to bez reklam, za to na pewno przeniesiemy się w czasie naszym muzycznym wehikułem, a na początek tej godziny pani Sarsa, Kasia Grodzka, piątkowy wielkie dzień dobry.

Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK 2. Małgorzata Ostrowska za nami. Jej muzycznego rozmachu oczywiście nie brakuje. Rozmach miała też pewna para z Holandii, która trafiła na ciekawą promocję. W cenie takiego czteropokojowego mieszkania w Warszawie kupili sobie całą wioskę w Hiszpanii. Wydali 1,5 miliona złotych w przeliczeniu i stali się właścicielami 60 kamiennych domów i 6 hektarów ziemi, hiszpańskiej ziemi. Wszystko pięknie, wszystko fajnie, ale już sobie wyobrażam minę tegoż właśnie właściciela, jak sąsiad się go pyta, jak tam idzie remont? A on mówi, że kończy tynkować 35 dom w tym miesiącu. U nas w Polsce wakacyjne remonty to jest sport narodowy, ale przy 40 gładzi już można poczuć lekkie wypalenie.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: Szczęście w życiu też trzeba mieć. To powiedzenie bardzo pasuje do wehikułu czasu, który usłyszycie już za chwilę. A to dlatego, że ta piosenka została pierwotnie napisana dla Danuty Błażejczyk. Ale jako, że nie przypadła jej za bardzo do gustu, ostatecznie trafiła ona do muzycznego repertuaru Alicji Majewskiej. I z miejsca stała się naprawdę potężnym, wielkim przebojem. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną. Przed nami już teraz w Radiu SK2.

0: Ona, czyli Ola Kendra, też czeka na wasze głosy na sk2.pl. Wchodzicie tam, klikacie serduszko u góry i głosujecie. Dokładnie tak, właśnie jak serce wam podpowiada. Za nami Bój się Boga, dziewczyno w Radiu SK2, a w tej godzinie wraz z zespołem Various Manx przypomnimy wam brzmienia lat 90.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama. Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Centrum Handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Centrum Handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
16: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
17: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000, współczesne hity i latino. 5 sal, w tym dwie VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Klub w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla was. Łódź, Zachodnia 95.
18: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
20: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
21: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88. Prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja, mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow, mieszkania gotowe w tym roku. Zenit od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 tysięcy zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
0: I po reklamie.

0: No to chyba w 91 roku ocieplenie klimatu jeszcze mocno nie dawało się nam wszystkim we znaki i stąd ten wyjątkowo zimny maj się wziął zespołowi Manon. Tutaj Radio SK 2, gramy Wam najlepsze polskie hity z różnych czasów, co zresztą słyszeliście i jeszcze usłyszycie po godzinie 12. Będzie Ryszard Rynkowski i będą też dziewczyny z LOR, więc warto zostać z Radiem SK 2.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Kaufland.

0: Ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88. Prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja, mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow, mieszkania gotowe w tym roku. Zenit od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 tysięcy zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
7: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
12: To nie będą dobre wieści dla łódzkich kierowców, bo spory ruch można spotkać na zachodniej Piłsudskiego czy w okolicy Ronda Solidarności. Uważajcie także na Alei Włókniarzy. A w Łodzi mamy dzisiaj 19 stopni, jest dosyć pochmurnie, ale momentami jest szansa na odrobinę więcej słońca. Jeśli chodzi o opady deszczu, to na nie się raczej nie zapowiada. Jutro z kolei czeka nas dosyć deszczowy dzień, a temperatura będzie w okolicach również 18 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
13: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Husarze wchodzą do służby. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku trwa ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych. W uroczystości biorą udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na płycie lotniska po locie przez Polskę wylądowały pierwsze z polskich F-35.
14: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welka, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
13: A wcześniej samoloty odbyły lot po polskim niebie w ramach powitania z Polską. F-35 przeleciały nad Westerplatte, Warszawą, a następnie nad Wzgórzem Wawelskim w Krakowie. W sprawie makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem jest komunikat prokuratury. W Zamościu zatrzymano podejrzaną 57-latkę. Kobieta może być zamieszana w sprawę znalezionych w miejscowości Lutoryż szczątków płodów oraz oraz znacznych ilości odpadów medycznych. Zatrzymana to patomorfolog oraz poprzednia właścicielka działki, na której dokonano odkrycia. W planach przesłuchanie prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu do tego nieprzeznaczonym, co może grozić karą nawet 12 lat więzienia. Więcej piszemy na sk.pl. Dachował ambulans na Sygnale. Dwie osoby zabrano do szpitala po wypadku karetki na trasie między Stalową Wolą a Tarnobrzegiem. Pojazdem jechało 3 ratowników medycznych.
10: Kierujący karetką pogotowia najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się 3 osoby, dwie z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
13: Relacjonuje Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, aby uniknąć zdarzenia ze zwierzęciem.
3: SK2 News Łódź.
15: Daniel Tekliński, dzień dobry. Młody pasjonat techniki spod Bełchatowa walczy o wyjazd do Doliny Krzemowej. 19-letni Mateusz Langkamer z Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie bierze udział w międzynarodowym konkursie Queen Hedwig Scholarship.
16: Wyjazd ten byłby spełnieniem jednego z moich największych marzeń.
15: Aby pomóc, wystarczy zagłosować na stronie Queen Hedwig Scholarship, które potrwa do 19 czerwca. Ruszyła kolejna edycja konkursu na projekt publikacji komiksowej organizowanego w ramach 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Szczegóły na stronie EC1.
17: 2 minuty po godzinie 12 na zegarach. Gramy wam 10 najlepszych polskich hitów w Radiu SK2 i ta 10 może pozytywnie nastroić was na weekend. Na początek lecimy do pięknego Avignon zespołem Kombi. Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: kłamstwo i Magdafan w Radiu SK2. No może nie kłamstwa, ale pewnego nagięcia rzeczywistości. Codziennie w swojej pracy używa Kamil Nosal, ale potem wychodzą z niego śmieszne kwiatki. Nosal kręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca. Dzień dobry.
2: Pop z Kamenika po tej stronie. Telefon jest z działu reklamacyjnego. Ja bym chciała porozmawiać z panią Martyną. Mhm. Koleje państwowe po tej stronie, dział reklamacji. Proszę pani, dostaliśmy reklamację na opóźnienie 130-minutowe pociągu. Proszę mi powiedzieć tam, jakie pani ma roszczenia, bo dwie sprawy muszę z panią tutaj załatwić. Żeby uwzględnić, proszę pani, reklamację.
1: Chciałabym zwrot za bilet. Aha. Które tutaj opłaciłam.
2: Bo wie pani co, zwrot by był, ja bym uwzględniła reklamację w przypadku, gdyby pani mogła mi udokumentować, chyba że pani gdzieś tam ma, wodę mineralną plus wafelek, czyli poczęstunek na czas opóźnienia.
1: Nic nie dostałam takiego.
2: To skąd pani wie, że jest opóźnienie?
1: No bo ja miałam opóźnienie. Było opóźnienie.
2: Jakby
1: no bo
2: było opóźnienie, to by poczęstunek był, proszę pani. I na podstawie
1: no
2: tego
1: to nie
2: my już...
1: dostałam.
2: No to na podstawie tego my już wiemy, że było opóźnienie i uwzględniamy reklamację.
1: Na jakiej podstawie nagle teraz nie miałam opóźnienia z uwagi na to, że dostałam wafelkę, jakby.
2: No bo każde opóźnienie równa się, proszę pani, poczęstunek, zgodnie z przepisami prawa. I jeżeli ten poczęstunek jest, to my wiemy, że jest opóźnienie.
1: No ale przecież mają państwo rozkład, wiedzą państwo, ile było opóźnienia i że pociąg się spóźnił, ten, na którym byłam.
2: No to więc proszę udokumentować, proszę pani, butelkę wody plus wafelek i my będziemy wiedzieli, że to jest opóźnienie.
1: Nic nie dostałam, nie miałam żadnych informacji.
2: No więc chce pani wyłudzić, proszę pani, reklamację teraz, tak?
1: No ale przecież było opóźnienie. Macie wszystko to w swoich systemach.
2: To może inaczej, proszę pani. Dałaby pani radę, proszę pani, zdobyć w jakimś pociągu, proszę pani, wafelek plus wodę i udokumentować to nam? Ja bym, proszę pani, przetrzymała pani reklamację jeszcze tydzień na dostarczenie tego elementu i wtedy bym ewentualnie uwzględniła.
1: Ale znaczy, ja mam kłamać i pójść na jakieś inne pociągi, dać wafelek i wodę.
2: Ja pani mówię, jak to inni ludzie robią.
1: Ale ja tak nie chcę robić, bo ja nie zależy mi na takim czymś. To nie jest, nie jestem,
2: no to
1: tak
2: bez
1: wyłudzę.
2: Dokumentacji, ja proszę pani, bez dokumentacji wafelkowo-butelkowej ja pani tego nie uwzględnię.
1: No ale w tym momencie będę kłamać i jeszcze ma pani większą podstawę do tego, żeby jeszcze mi bardziej...
2: Proszę pani, to zostanie między nami, ja tylko pani powiedziałam, jak to inni ludzie robią.
1: Dobrze, ja to przemyślę i oddzwonię do pani.
2: To może Rafał by pani w tym pomógł?
3: Cześć Martyna, zostałaś kręcona w Radiu SK.
1: Okej. No dziękuję bardzo.
4: Nosel kręca.

I lata 90. i 2000. należały właśnie do niej. Edyta Górniak i Dotyk za nami w Radiu SK2. No to może teraz historia, która dotknie waszego serca przed weekendem. W gnieździe bielików na Kaszubach leśnicy odkryli małego myszołowa, który zamiast stać się obiadem dla tych większych drapieżników, został przez nie, no po prostu adoptowany. Mówiąc wprost, wychowują go jak swego. Karmią, doglądają i to się nazywa, słuchajcie, prawdziwy fart. Idziesz na obiad jako danie główne, a zostajesz członkiem rodziny. No i to jeszcze z pełnym pakietem socjalnym. Piękna sprawa.

0: promocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
16: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88. Prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja, mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow, mieszkania gotowe w tym roku. Zenit od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 tysięcy zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: Ostatni koncert w Sanach na stadionach dopiero 14 sierpnia w Krakowie i chyba do tego czasu Sanach będzie musiała z tym przysłowiowym otwarciem szampana poczekać. A przed nią jeszcze 26 czerwca Wrocław i 10 lipca Białystok. No, trzymamy kciuki, żeby wszystko pięknie się dopięło w tej trasie. Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity o godzinie 13 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000, współczesne hity i latino. 5 sal, w tym dwie VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Klub w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla Was. Łódź, Zachodnia 95.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
11: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
14: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
15: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88. Prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja. Mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow. Mieszkania gotowe w tym roku. Zenit. Od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 tysięcy zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
16: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Nieco więcej chmur pojawiło się na łódzkim niebie, ale parasolki raczej się nie przydadzą. Na termometrach możemy zobaczyć 18 kresek na plusie, temperatura odczuwalna jest nieco niższa ze względu na chłodniejsze, lekkie porywy wiatru. W nocy na termometrach zobaczymy najmniej 13 kresek na plusie i może odrobinę pokropić deszcz. Sprawdźmy jeszcze, jak w tej chwili wygląda sytuacja na łódzkich drogach. Mocno zakorkowana może być ulica Piłsudskiego, Rondo Solidarności czy Aleksandrowska.
3: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
19: Jest 13, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zatrzymanej patomorfolożce może grozić nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem. O sprawie jako pierwsze informowało Radio SK2. Podczas prac ziemnych na terenie posesji w Lutoryżu najpierw natrafiono na odpady medyczne, a potem na kilkadziesiąt szczątków płodów ludzkich. Obecni właściciele nieruchomości nabyli działkę od 57-letniej lekarki patomorfolog Magdaleny H. Kobietę zatrzymano na terenie Zamościa i przewieziono do rzeszowskiej prokuratury.
20: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
19: Powiedział nam Krzysztof Siechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Śledczy mają do sprawdzenia jeszcze około 5 arów terenu. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to nawet 12 lat więzienia, a więcej o sprawie piszemy na sk.pl. To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35 nad krajem. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku przyjęto do służby w Siłach Zbrojnych te nowoczesne maszyny. Samoloty przeszły tradycyjny chrzest. Uczestniczyły w nim żona szefa MON-u Paulina Kosiniak-Kamysz oraz Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po Macieju Slabie-Krakowianie, polskim pilocie, który zginął podczas prób do Airshow Radom.
21: Służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Nadajemy Ci imię Husarz.
19: Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Przez weekend na stacjach nieco drożej niż dziś. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. Z kolei cena oleju napędowego to 6 zł i 40 groszy za litr. To wzrost o kolejne 6 i 3 grosze.
22: SK2 News Łódź.
1: Daniel Tekliński, zapraszam. Największa w historii Polski próba przemytu koralowców udaremniona. Transport ponad 1000 żywych bezkręgowców o masie 1,5 tony przejęły służby celne na lotnisku Chopina w Warszawie. Zwierzęta są reanimowane w łódzkim orientarium.
23: Rozdzielanie na grupy, rozdzielanie na systemy, sprawdzanie chemizmu wody, także ta praca nadal trwa.
1: Mówi opiekun Adam Danielak. Za przemyt chronionych gatunków grozi nawet do 5 lat więzienia. Już w ten weekend dos maraton Łódź. Główny bieg wystartuje w niedzielę, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w centrum miasta. Ale zmokłem. Pół godziny temu, jak szedłem do roboty, złapał mnie deszcz i to z takiej małej chmury, czyli krótko, a intensywnie padało. Dobrze, że to nie była chmura burzowa, bo kiedy lało, tak jak pod prysznicem, to schowałem się pod drzewem. A jakby to była chmura burzowa, to bym miał przegrzmocone.
24: No to gramy.
25: 10 hitów.
24: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
1: Urszula, Maciej Musiałowski, a teraz stan pogody Anna Jurksztowicz wam przedstawi w SC2.

Jak to na co? Bo dzisiaj zaczynamy weekend. Lady Punk, Westy 2 z najlepszymi polskimi hitami. To teraz sąsiedzkie hity z gorącej tablicy na klatce schodowej. Różne rzeczy tam ludzie piszą. Ktoś, sąsiad albo sąsiadka, bo widzę w internecie, zostawił taką kartkę właśnie na tablicy, pineską przyczepił. Proszę nie lać po balkonach wody. SK2. Napisz to do chmur. Tak mało.

0: Wideowest 2. Jeżeli jest wam wszystko jedno, to zapraszam do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Jeżeli wam wszystko jedno, gdzie lądujemy, to ho, maszyna nas wyrzuciła 45 lat wstecz. Mamy 1981. Wylądowaliśmy. Wielu z nas jeszcze bejbusami było. Wielu jeszcze w ogóle nie było na świecie, ale za to w telewizji zadebiutowała wtedy stacja MTV. Pierwszy odcinek, ale 750 milionów ludzi na świecie coś innego wolało oglądać. Ślub jak z bajki księcia Karola i Lady Diany Spencer. Wszystko ze złota. A w Polsce może nie były to złote czasy, bo wprowadzono stan wojenny, ale za to powstał złoty utwór.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: O utraconym szczęściu, o utraconym bogactwie, słodka grupa Dżem. Złoty Paf. Złoty i złote jajo.

0: sezon, czyli czas. Czas odpoczywać przy tym, co mamy najlepsze. Sztosowe polskie kawałki, Dawid Podsiadło i sezon. Szwed, czytam jeszcze w internecie, przyjechał też do Polski i oniemiał, taki nagłówek. Szwed Robert, TikToker, odwiedził polskie miasta, zrobił sobie takiego tripa i zobaczył Wrocław po drodze i powiedział, że zakochał się we Wrocławiu, bo to dla niego jedno z najbardziej malowniczych i fotogenicznych miejsc w Polsce. Oczywiście. Idealne miasto na rolki.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Ale patrz!
10: Ale co?
11: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
15: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
16: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
20: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
22: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Co

0: aż cieniutkie normalnie te struny, jak z żyletek zrobione. I ostre jak głos Agi Chylińskiej. ONA, kiedyś powiem sobie dość. Tak jest, dość tej roboty. Pierwsza zmiana już za chwilę kończy, bo będzie 14 i najważniejsze newsy. WSC 2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samochodami, obrony pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
14: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
25: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
0: Na łódzkim niebie myśliwców F-35 niestety nie wypatrzymy, za to pojawia się więcej chmur i coś od deszczu też może się przydać. Takie przelotne, niewielkie opady wchodzą w grę dzisiaj w tej drugiej części dnia. Na termometrach teraz 18 stopni, wieczorem i w nocy będzie około 11. Jeśli chodzi o weekend, no to temperatura w sobotę 19, ale w niedzielę ochłodzenie 14 stopni, no i także możliwe opady deszczu. Na drogach w miarę sprawnie teraz.
25: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, oświadczył szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do sił zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE. Nowoczesne F-35 Husarz już oficjalnie weszły do służby, co w bazie w Łasku obserwował nasz reporter Rafał Różycki. Jak wyglądała ta uroczystość?
3: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
8: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa,
3: powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
2: Na razie do Polski trafiły 3 husarze. Docelowo będą 32 sztuki. W komplecie mają być do 2029 roku. Wypadek w przedszkolu w Warmińsku Mazurskim. 5-letnia dziewczynka została poparzona wrzątkiem w jednym z prywatnych przedszkoli w Bartoszycach. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Dziewczynka nadal przebywa w szpitalu z poważnymi poparzeniami. Policja sprawdza m.in. czy w placówce nie doszło do zaniedbań. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska podczas warszawskich targów obronnych.
23: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
2: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Wszystkie te warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
26: K2 News Łódź.
0: Andrzej Binkowski, zapraszam. Brutalny napad w centrum Zduńskiej Woli w Łódzkiem. 55-latek zaatakował starszą kobietę i ukradł jej portfel. Napastnika obezwładnili świadkowie. Rozczarowaniem kwitują mieszkańcy Łodzi, którzy czekali na przelot F-35 nad miastem.
27: Ludzie spontanicznie po prostu się ustawili tutaj dookoła ronda i czekali.
28: Rozczarowanie.
29: Bardzo rozczarowujące, naprawdę. Czekaliśmy specjalnie, przyjechaliśmy z drugiego końca Łodzi tutaj.
0: Samoloty miały przelecieć nad rondem lotników lwowskich po godzinie 11.
30: To jest ta chwila. Jest 14. Dwie minutki po i zaczynamy najlepszą część piątku, bo tak, jedni odbijają kartę, inni przybijają piątkę z ekipą z pracy, ale przed nami powrót do domu, powrót do weekendu. Z Mrozem, Oskarem Cymsem w tej godzinie, 10 najlepszymi polskimi hitami, również coś na grilla. Formacja nieżywych schabów i inne.
31: 10 hitów.
32: 10 najlepszych polskich hitów.
33: Jeden po drugim.
30: Gramy polskie kawałki, które wiedzą, że weekend właśnie startuje. I trochę wolniej, bez spiny, Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty w SC2.

Kasia Kowalska w ST2 w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Wyciekły kulisy luksusowej ceremonii najdroższego ślubu w tym roku. Najsłynniejszej pary na świecie, Taylor Swift, wychodzi za Travisa Kelce'a i chcą zrobić imprezę w legendarnej hali widowiskowej Madison Square Garden w Nowym Jorku i nie dostali zniżki. Wynajęcie sali na jedną noc około miliona dolców. SK2. Dobrze, że Taylor Swift jest piosenkarką, to przynajmniej zespół jej zagra w prezencie. Elektryczne gitary w ST2.

0: Formacja Nieżywych Schabów w SC2 najlepsze polskie hity na grillowanie. Podobno lato będzie gorące. Tutaj są pierwsi odważni synoptycy. Tylko pamiętajcie, Polak dzieli wakacje zawsze na dwie części. Pierwsza to jest remont. Wtedy świeci słońce, farba szybciej schnie na ścianie. A druga część wakacji to odpoczynek po remoncie. Wtedy przeważnie pada deszcz.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: Aż kipi energią. Tydzień hybryd w salonach MG Grupy Krotowski. Od 8 do 13 czerwca jazdy testowe modelami Hybrid Plus oraz Plug-in Hybrid. Prezenty dla pierwszych gości i atrakcje dla dzieci. Poznaj, porównaj i wybierz swoją hybrydę. A dla tych, którzy odbędą jazdę testową, konkurs. Do wygrania wyjazd na weekend do hotelu na Mazurach lub spa wybraną hybrydą MG. Regulamin w salonach. Tydzień hybryd w salonach MG Grupy Krotowski. Tylko do 13 czerwca.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Autoglas.

0: Wuczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Dawid podsiadło Wesce 2 i jego trofea. Każdy kończy ten tydzień pracy z jakimś trofeum, albo 7 kubków zostało na biurku po kawie jeszcze nieumytych, 30 nieprzeczytanych maili, ale najcenniejsze trofeum tego tygodnia to jest właśnie to, że mamy piąteczek, popołudnie, za chwilę godzina 15 i najważniejsze newsy Wesce 2.
1: Reklama.
2: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88. Prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja, mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow, mieszkania gotowe w tym roku. Zenit od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 tysięcy zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
5: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
4: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
6: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony. Pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory, jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
17: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Czy można powtórzyć pytanie?
19: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
20: Tak.
19: Brawo!
21: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: Wyjeżdżamy teraz na łódzkie ulice. Od poniedziałku mają rozpocząć się prace drogowe przy ulicy Hipotecznej w okolicach Srebrnej w Łodzi. A w tej chwili na drogach samochodów coraz więcej. Zwalniamy m.in. na Kopcińskiego przed Narutowicza. Aut też w okolicach Niciarnianej, więcej na Piłsudskiego. A jeśli chodzi o pogodę, no to na zewnątrz 18 stopni z przejaśnieniami, ale po południu i wieczorem możliwe niewielkie przelotne opady deszczu w Łodzi. Podobnie przez weekend.
0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
24: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 15. SK News, News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Znamy zeznania lekarki patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustaliło Radio SK 2, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
20: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Przed nimi teraz ogrom pracy. Ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA. Kobieta została tymczasem zatrzymana. Kilkudziesięciu policjantów wciąż przekopuje należącą do niej w przeszłości działkę.
2: Śledczy mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania. Grozi za to do 12 lat więzienia. Wzmacnianie formacji przez nowy sprzęt i nowe kompetencje, zapowiedział premier Donald Tusk na obchodach Święta Służby Ochrony Państwa. To odpowiedź na rosnące zagrożenia związane m.in. z sabotażem, dywersją i wykorzystaniem dronów.
23: Siła sprawcza Służby Ochrony Państwa jest już legendarna. Każdy, kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u.
2: A podczas uroczystości funkcjonariusze SOP odebrali też odznaczenia i awanse, a nowo przyjęci złożyli ślubowanie. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesia.

0: Cały czas dla was gramy najlepsze polskie hity 15.30. Jakub Konieczkowicz w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Będą ważne alerty pogodowe, a także fryzjerzy, dajcie głośniej. Będziemy bić rekord Guinnessa.
2: SK2.
3: 15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a to po brutalnym ataku w centrum Koszalina. Podejrzany nastolatek, jak relacjonują służby, rzucił się na ulicy na 17-latka, a młotek, którym zaatakował, miała podać mu matka.
4: Następnie kilkukrotnie uderzył w głowę o 2 lata starszego nieletniego. Pokrzywdzonemu na szczęście udało się uciec z miejsca zdarzenia.
3: Informuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. 15-latek był już wcześniej notowany. Sprawą zajmuje się sąd rodzinny. Wschodnia ściana Polski w alertach burzowych. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 20. W 8 godzin chcą obciąć co najmniej 467 osób. Jutro w Piotrkowie próba pobicia rekordu Guinnessa w strzyżeniu włosów.
5: Najważniejsze, żeby była duża frekwencja, żebyśmy mogli osiągnąć ten rekord.
3: Mówi Małgorzata Walkowiak, fryzjerka z Bełchatowa. Cięcie włosów rusza o 10 w Amfiteatrze Miejskim w Piotrkowie.
0: Najważniejsze, żeby mieć włosy, a co ja mam powiedzieć, jak łysy jestem? Choćbym bardzo chciał, to nie pomogę. Igo i Cud w SC2.

0: życiem towarzyskim.
1: No wystarczy powiedzieć, że trwa mundial i na pewno puści. Szymon Wydra w SC2, właśnie emocje rosną, a my w SC2 dokładamy do tego jeszcze coś ekstra. Montujemy ekipę na wyjątkowe spotkanie towarzyskie na Stadionie Narodowym SK Karniaki Cup, czyli piłkarska zabawa i to w najlepszym wydaniu. Będzie z nami Sławek Peszko, ekipa Eski 2 i w pakiecie wspólne oglądanie meczu w loży w stadionie, na Stadionie Narodowym, konkurs rzutów karnych, nagroda główna dla najlepszego strzelca karniaków 10 tysięcy złotych i szczegóły na sk2.pl. Piszcie tam, dlaczego to właśnie wy powinniście się znaleźć w biało-czerwonej jedenastce Eski 2 i strzelać z nami karniaki na Narodowym.
2: SK2.
1: SK Karniaki Cup, sk2.pl.
3: Autopromocja.
4: Paprykarz ze Szczecina.
5: Szklanki z Krosna.
4: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
6: Dobre, bo polskie.
5: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
6: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
5: Popłyniemy razem.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze. Polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
7: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny. Dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000, współczesne hity i latino. 5 sal, w tym dwie VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Club w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla Was. Łódź, Zachodnia 95.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88. Prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja, mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow, mieszkania gotowe w tym roku. Zenit od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 tysięcy zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
0: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
19: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
20: I po reklamie.

0: A może właśnie teraz komuś do głowy przyszedł, żeby gdzieś zabrać się w ten weekend, załóżmy spakować i pojechać w góry nad morze albo na Mazury, albo do rodzinki, dlaczego by nie, na działeczkę. Przy najlepszych polskich hitach to na pewno się uda i się sprawdzi, a już za chwilę godzina 16 i tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Halo?
4: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
3: Serio?
4: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
3: A bilet?
4: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
3: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
4: Szczegóły na aquaparklots.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
18: Spory ruch na łódzkich ulicach w to piątkowe popołudnie. Korkuje się m.in. Aleja Włókniarzy, okolice Lutomierskiej, sama Lutomierska, również na Julianowskiej zwalniamy przez Gierskiej, a także w okolicach skrzyżowania Marszałków, no i Piłsudskiego i Mickiewicza. Tutaj niestety ciasno. Możliwe przelotne, intensywne opady deszczu w Łodzi, no a przez weekend też może trochę tego deszczu pokapać, ale z przejaśnieniami. Ciśnienie zaczyna spadać.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
19: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
20: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów, twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. 57-letnia lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID. To najnowsze nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami Mateusz Chłystun. Co wiadomo o historii tej działki?
21: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody, chowając je wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
20: Lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo dotyczy zbezczeszczenia zwłok i zakopywania odpadów medycznych. Szef MON wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
22: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
20: Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Warszawskie targi obronne już za tydzień. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
23: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
20: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
24: SK2 News Łódź.
18: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Znana zawodniczka żegna się z ŁKS-em. Daria Szczyrba odchodzi z ŁKS Comerscon Łódź. Z drużyną zdobyła Mistrzostwo Polski i brąz Mistrzostw Kraju. W ostatnim sezonie pomogła wywalczyć awans do europejskich pucharów. To będzie próba charakteru. 20 czerwca w Ełchatowie Włódzkiem odbędzie się bieg 12 godzin mocy. Uczestnicy przez 12 godzin będą pokonywać 5-kilometrową pętlę leśnymi ścieżkami. Aby zdobyć tytuł finishera, trzeba przebiec co najmniej 30 kilometrów.
25: Weekend. 12 dzień czerwca mamy. W kalendarzu te są święta nietypowe i dzień stylisty paznokci. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dbają o manicure, pedicure, polskie paluszki, naturalne hybrydy i z pazurem pozostałe.

0: Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna w SC2, ekspert też jest z nami. Od portfeli doradca finansowy Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, z tej strony skarbówka. Żartowałem, ale ze skarbówką już żartów nie ma. Okazuje się, że Polacy coraz częściej informują urząd o nieprawidłowościach podatkowych. W zeszłym roku było ich aż 46 tysięcy. Kto i na kogo donosi? Sprawdźmy. Najwięcej zgłoszeń idzie z Mazowsza, Dolnego Śląska i Małopolski. Kiedy najczęściej? No cóż, pojawiają się głównie w momentach, gdy kasuje się grubsze sumy, na przykład przy wynajmach, ślubach czy komuniach. A kto donosi? No zaskoczenie, nie tylko kontrahenci, ale też rodzina. Tak jest, dobrze słyszeliście. Były małżonek to czasem najczęstszy informator, a ludzie chętnie zawiadamiają o tym, co dzieje się w ich otoczeniu. W końcu każda informacja jest cenna, bo więcej zebranych środków to więcej kasy na drogi, szkoły czy szpitale, prawda?

0: Edyta Górniak, to nie tak jak myślisz. Jeżeli nie możesz się zalogować na Facebooka, Jakub Konieczkowicz zaraz wszystko wam powie, a przy okazji to przecież do tego tradycyjnego Buka można zajrzeć.
1: Wielka awaria Facebooka, problemy także z Messengerem i Instagramem, a chodzi o brak możliwości zalogowania się do aplikacji. Serwis Down Detector wskazuje, że problem może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy użytkowników. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po zdarzeniu w Bardzie na Dolnym Śląsku. Kierowca miał śmiertelnie potrącić dwie osoby. 52-latek twierdzi, że nic nie pamięta. Mimo to prokurator przedstawił mu dziś zarzuty. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie 52-latka. Obecnie wciąż przebywa w szpitalu. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Opolu ruszył festiwal książki. W imprezie bierze udział ponad 250 autorów z całej Polski. Wśród nich Remigiusz Mróz, Dorota Wellman czy Katarzyna Grochola. Oprócz tego są też warsztaty, spotkania z gośćmi czy koncerty, a 10. edycja Festiwalu Książki w Opolu potrwa do niedzieli.

0: Scenariusz dla moich sąsiadów, tam od razu chore sny. Mysłowic w SC2, sąsiedzi byli ostatnio pod wrażeniem, jak zobaczyli ikonę stylu, Grażynę Torbicką. Wynosiła z domu, targała przez ulicę wielkie siaty. Grażyna Torbicka poszła z torbami.
1: SK2.
0: Nas też to czeka. Torby z zakupami na weekend. O, już to widzę. Ewelina Lisowska, w stronę słońca za chwilę polecimy w SC2.
1: Reklama.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000, współczesne hity i latino. 5 sal, w tym 2 VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Klub w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla Was. Łódź, Zachodnia 95.
15: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotoski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
16: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
1: I po reklamie.

0: Gdybym miał taką możliwość albo czarodziejską różdżkę, to jak Monika Lewczuk zabrałbym was daleko stąd na ten weekend, gdzie tylko dusza zabragnie. A za chwilę nie odchodźcie za daleko, bo najważniejsze newsy i potem Łukasz Zduńczyk, który dopina już do końca gorącą polską dwudziestkę na swoje ulubione hity. Jeszcze możecie głosować na sk2.pl, bo za godzinkę dopiero kolejne notowanie. Kowalski, bawcie się dobrze w ten weekend rozpoczynający się z SK2 i najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: TPOPL.
5: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
4: TPOPL.
5: Podpisz umowę online na TPOPL.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
8: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
9: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
10: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
16: I wjeżdżamy znowu na drogi w Łodzi. Samochodów więcej na zachodniej okolice Lutomierskiej. Przed rondem Solidarności też zwalniamy na Alei Balki oraz na Kopcińskiego. Na Polesiu Konstantynowska, także Aleja Włókniarzy. Musimy uzbroić się w cierpliwość w to piątkowe popołudnie. Na zewnątrz w Łodzi 18 stopni, wieczorem i w nocy będzie około 11. No a przez weekend temperatury podobne, przynajmniej przez pierwszą część weekendu. Natomiast w sobotę i w niedzielę mogą przydać się parasole.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 supernowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
18: Rano dwa F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
1: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
4: Super.
13: Leciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
18: Potem nowoczesne maszyny wróciły do łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
19: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
18: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35.
17: Jest śledztwo w sprawie śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Jej ciało znaleziono w poniedziałek. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Polskie śledztwo w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek wszczęła prokuratura okręgowa w Olsztynie.
20: Prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
17: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę.
21: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata.
17: Tłumaczy Katarzyna Smyczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu. Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń czy ochronie miasta przed upałami oraz podtopieniami.
22: SK2 News Łódź.
23: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Znane nazwisko dołącza do grona filmowych legend Łodzi. Michał Żebrowski został uhonorowany w Łódzkiej Alei Gwiazd na Piotrkowskiej. O 17.30 odbędzie się spotkanie z aktorem w kinie NCKF. Do Muzeum Miasta Łodzi wraca cykl Muzyczne Matine.
24: Myślę, że nie będzie osoby, która wyjdzie stąd zawiedziona. Jest to cudowna okazja do tego, żeby poznać, jakie talenty kształci Łódzka Akademia Muzyczna.
23: Mówi dyrektorka Muzeum Miasta Łodzi Magdalena Komarzaniec. Pierwszy koncert tegorocznej edycji odbędzie się w niedzielę w samo południe.
25: I już 2 po 17 w piątek. Ten tydzień przeleciał nam jak F-35. Zaczynamy razem weekend i możemy, słuchajcie, zostawić już wszystko w tyle. Jedziemy razem z Marylą Rodowicz i Krzyśkiem Zalewskim. Wsiąść do pociągu. Ten hicior zagram wam za chwilę. A na początek Daria Zawiałow i Taco Hemingway. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

mnie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem w

Jak ten kawałek powstał, to nie było jeszcze Instagrama i Facebooka. Ryszard Rynkowski w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. I teraz możemy się właśnie tak poczuć jak za starych dobrych czasów, bo teraz też nie ma Instagrama i Facebooka. Trwa ogólnoświatowa awaria firmy Meta, więc jeżeli was wylogowało z Instagrama albo Messengera, nie bójcie się, to nie jest atak hakerski, to jest po prostu ogólnoświatowa awaria. Messenger nie działa, z tego co widzę, Instagram na chwilę się obudził, ale co chwilę go wylogowuje, więc nie wiem co się dzieje. Podobno to niedługo ma się skończyć, niedługo wszystko wróci do normy, ale korzystajmy z tej pięknej chwili, słuchajcie. To jest ogólnoświatowy detoks mediów społecznościowych, walka z uzależnieniem. Czyli słuchajcie, teraz jak ze starych dobrych czasów, zamiast pisać na Messengerze do drugiej połówki, trzeba SMS-a napisać. Może przypomnieć co to znaczy MMS, prawda? A ci, co jadą komunikacją miejską, zamiast patrzeć w telefon, mogą się rozejrzeć i wyjrzeć za okno. To jest piękne, słuchajcie. SK2 jakby co gra bez zarzutów, my się nie psujemy. Już teraz numer, przy którym można się poczuć jak w wakacje. Warius Manx i Kasia Stankiewicz.

0: Śmiertelny polski hit, ale teraz cofamy się wspomnieniami jeszcze dalej.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: No i to jest potężny wehikuł czasu, słuchajcie, bo teraz przeskakujemy o 56 lat wstecz. Rok 1970, bo wtedy właśnie powstał jeden z największych hitów polskiej muzyki. Zna go prawdopodobnie każdy Polak, Marek Grechuta i Dni, których jeszcze nie znamy. Ten numer znają doskonale 50-latkowie, ale i dzieci także, bo myślę, że na niejednej szkolnej akademii ten numer był śpiewany. Jak będzie zakończenie roku szkolnego, myślę, że w co drugiej podstawówce dzieci będą ten hit śpiewały, a ten hit ma naprawdę wielką historię. Doczekał się wielu przeróbek, ale my w Radiu SK2 teraz zagramy jedyną słuszną wersję i co ciekawe, ten numer jest uznawany za nieoficjalny hymn klubu piłkarskiego Korona Kielce, także fani z Kielc mogą teraz zatrzepotać szalikami. No to gramy. Marek Grechuta, Dni, których jeszcze nie znamy.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu?

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2 i słowa na K. Teraz takie słowa na K właśnie mogą sobie powtarzać pod nosem nasi siatkarze. No niestety nie udało się, po bardzo zaciętym tiebreaku Polacy przegrali 2-3 z Japonią w Lidze Narodów, ale spokojnie, nic się nie dzieje, wszystko dobrze. Do turnieju finałowego awansuje 7 najlepszych drużyn, a nasi są teraz na 5, ale zanim turniej finałowy, to jeszcze bardzo dużo spotkań, spokojnie. Nasi siatkarze dopiero się budzą, dopiero szykują formę. To jest klasyczne uśpienie czujności przeciwnika. Nasi piłkarze cały czas to stosują.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Aż kipi energią. Tydzień hybryd w salonach MG Grupy Krotowski. Od 8 do 13 czerwca jazdy testowe modelami Hybrid Plus oraz Plug-in Hybrid. Prezenty dla pierwszych gości i atrakcje dla dzieci. Poznaj, porównaj i wybierz swoją hybrydę. A dla tych, którzy odbędą jazdę testową, konkurs. Do wygrania wyjazd na weekend do hotelu na Mazurach lub spa wybraną hybrydą MG. Regulamin w salonach. Tydzień hybryd w salonach MG Grupy Krotowski. Tylko do 13 czerwca.
9: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
10: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
11: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000., współczesne hity i latino. 5 sal, w tym dwie VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Club w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla was. Łódź, Zachodnia 95.
12: TPO.pl. TPO.pl.
13: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
12: TPO.pl.
13: Podpisz umowę online na TPO.pl.
14: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
15: 40. urodziny Archicom świętuje z hukiem i zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Już 13 i 14 czerwca przy Alei Piłsudskiego 88 prezentacja łódzkich inwestycji. Fuzja, mieszkania i lofty dostępne od ręki. Flow, mieszkania gotowe w tym roku. Zenit od 7800 zł za metr. Rabaty do 200 tysięcy zł oraz bonus do każdego mieszkania. Thermomix, iPhone lub hulajnoga elektryczna. Szczegóły na archicom.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
18: I po reklamie.

0: Crazy Love w Radiu SK2. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak teraz może zaśpiewać Daria Marks, Artur Rojek, czy na przykład Jeremi Sikorski, bo ci artyści wydali właśnie nowe numery i my te kawałki zagramy po godzinie 18 i zaczynamy gorącą polską dwudziestkę.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: TPO.pl.
4: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
4: Podpisz umowę online na TPO.pl. 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
5: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
6: Torba smaku. Torba smaku. Czujesz głód? To masz cel. Torba smaku.
7: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000., współczesne hity i latino. 5 sal, w tym dwie VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Klub w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla Was. Łódź, Zachodnia 95.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Halo?
12: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
11: Serio?
12: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
11: A bilet?
12: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
11: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
12: Szczegóły na aquaparkloc.pl. I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano dziś rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża też stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. Ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Ukraina nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne. Rosja atakowała Ukrainę Oriesznikiem już 4 razy. Uderzał on pod Kijowem, we Lwowie, Dnieprze oraz Donbasie. Na koniec Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21:00 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei o 3:00 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem.
13: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
0: I tutaj też będzie wielka rywalizacja polskich hitów. Jak zawsze zaczynamy razem weekend i na dobry piątkowy wieczór mamy dla Was 20 Waszych świeżych, ulubionych polskich hiciorów i oczywiście dokładamy też nowości. I teraz mały rebus Wam zagram. Jaka nowość za chwilę się pojawi na antenie SK2?
14: Temperatura!
0: Król Latino z nowością do nas przyjdzie, nagrał wspólny numer z Cleo i my ten numer zagramy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: Ale wcześniej bardzo wzruszający moment. Będziecie świadkami spełnionego marzenia małej Mai Chorejneraka, która nagrała numer z Łatwogangiem. Daleko

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka. To miejsce 19 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A teraz będzie bardzo wzruszający moment, bo uwaga, spełniło się marzenie małej Mai Gadowskiej, chorej na raka, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, która powiedziała, że marzyła o tym, żeby nagrać wspólny numer z Łatwogangiem. I słuchajcie, to się wydarzyło. Mamy numer pod tytułem Wszystkie Marzenia, a w tym numerze Maja i Łatwogang nawijają tak.
1: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Spełniamy marzenia. Jak trzeba, zagramy to w Esce i w Radiu SK2. Też ten numer za chwilę zagramy. Nasza starsza siostra, Radio SK, dzisiaj była razem z Łatwogangiem w szpitalu u Mai i zapytaliśmy, czy nagrywanie numeru z Łatwogangiem było stresujące.
2: Luzik.
3: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
3: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
5: Ja też się super bawiłem.
6: Ja się dobrze bawiłam.
3: Tymi nagrywkami, wideo.
4: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
3: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
4: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
3: Tak.
0: Maja kolekcjonuje gniotki i kolekcjonuje też hity i przepiękne wspomnienia. I właśnie teraz marzenie się spełniło. Łatwogang i Majko, wszystkie marzenia w Radiu SK2 w propozycjach do gorącej polskiej 20.

0: numer bardzo piątkowy, dobrze buja. Buja i chyba wam się to spodobało, bo tydzień temu graliśmy nowość od Sarsy na antenie Radia SK2 w propozycjach, a w tym tygodniu, proszę bardzo, już na miejscu 17, stopień wyżej czeka nowy numer od Ani Karwan. O czym śpiewa Ania Karwan?
1: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła.
0: Wiem, co było warto. Tak ten kawałek się nazywa. Na pewno warto go posłuchać i jeśli wam się podoba, warto wejść na sk2.pl i dać plusika. To SK2 i najlepsze polskie hity.

0: Odpalamy sezon letni w gorącej polskiej dwudziestce. Bardzo wakacyjny numer to Gibbs i Igo. I miejsce 15. Listy hitów Radia SK 2. A teraz odkrywamy kolejną nowość od żywej legendy polskiej muzyki. Artur Rojek wydał nowy kawałek, a do stworzenia tego kawałka zainspirował go spacer po parku, bo on podczas spaceru zauważył dwoje starszych ludzi, którzy idą powoli i trzymają się za rękę. I wtedy Artur Rojek poczuł wewnętrzny spokój i napisał o tym piosenkę. Jak to wyszło? Posłuchajmy.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK 2.
0: Ciekawe, czy ta para jest świadoma, że doprowadziła do powstania hitu. Artur Rojek w objęciach, już teraz premierowo na antenie Radia SK 2. Ten numer właśnie wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej dwudziestki, a na jesieni dostaniemy nowy album Artura Rojka.

Polska 20. Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: I jeden hicior nie wystarczył, więc dołożyli nam drugi hymn męskiego grania. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Numer tak taneczny, że może być też hymnem wszystkich piątków, a trasa męskiego grania startuje już za 2 tygodnie w Żywcu i ten skład wystąpi w największych miastach w Polsce przez całe lato. Po Żywcu będzie Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A my za chwilę gramy miejsce 12 gorącej polskiej dwudziestki. Tam czeka bardzo wakacyjny mrozu.
2: Gorąca polska dwudziestka radia.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa? Krakowska.
5: Śliwka? Z Nałęczowa.
6: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
7: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
5: A radio?
7: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
7: Najlepsze, bo polskie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: I po reklamie.

Miejsce 11. Messner w Radiu SK2 w gorącej polskiej 20. A teraz słuchajcie, chyba mamy hit lata 2026. To będzie odświeżona wersja numeru sprzed 13 lat. Wtedy Donatan tak nawijał w swoim hicie. Wtedy było, że nie lubimy robić, a teraz lubimy robić, bo ten numer doczekał się nowej wersji po 13 latach, a zajął się tym numerem Król Latino. Już teraz z Colim przejmuje naszą antenę. Nagrał wspólny numer z Cleo i Donatanem. Lubimy. Już w propozycjach do listy hitów Radia SK2.

0: Dawid Podsiadło. W gorącej polskiej 20 Radia SK2. Wokół Dawida bardzo dużo się teraz dzieje, słuchajcie. Jest w trasie koncertowej, także gość jest zapracowany. Jutro gra w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Dzisiaj Dawid Podsiadło wydał też numer z Okim, a w ostatni weekend w Chorzowie na starcie trasy koncertowej ogłosił, że w przyszłym roku powróci jego festiwal Zorza i że do tego wszystkiego jeszcze nagra wspólny album z Soblem. I jeszcze wskoczył na miejsce 9 gorącej polskiej 20. Przed wami najlepsza ósemka.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2. Reklama. Wow.

0: Ja?
1: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Andrzej Pinkowski, witajcie. Nie chodzą do szkoły muzycznej, uczą się grać na skrzypcach dla przyjemności. Jak wielką mają z tego frajdę, będzie można przekonać się w niedzielę na festiwalu w Parku Poniatowskiego w Łodzi Artfest.
12: Zacznie się od koncertu dzieci. Będzie 40 dzieciaków grało na skrzypcach zespołem. W repertuarze będzie muzyka bajkowa, również muzyka filmowa.
11: Zapowiada Artur Lewinowicz. Koncert połączony z rodzinnym piknikiem rozpocznie się o 14:00. Wstęp wolny.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.

0: SK2.
1: I wchodzimy coraz wyżej. Zostało nam 8 waszych ulubionych nowych polskich hitów i oczywiście dokładamy też nowości. Za chwilę będzie piękna, emocjonalna Daria Marks, a potem bardzo romantyczny Jeremi Sikorski, który nagrał numer o swojej narzeczonej. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
0: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
1: A teraz śpiewający aktor, który zaśpiewa o papuszkach falistych i nie tylko. Miejsce 8 Maciek Musiałowski.

I tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. Można tańczyć, można mruczeć. To Bledka w Radiu SK2. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki, a teraz kolejna nowość, bardzo emocjonalna, przepiękna. Daria Marx, która niedawno zaczęła nowy rozdział w swojej karierze, bo po raz pierwszy zaczęła śpiewać po polsku, a teraz ten rozdział zamyka, bo właśnie wydała debiutancką mini płytę i my z tej płyty wyciągamy kawałek Burza. Spokojny, przy którym można się wyciszyć, rozmarzyć. Daria Marx, po polsku, a my kochamy polskie hity. To jest gorąca polska dwudziestka w SC2.

I nie ma ziewania w piątkowy wieczór. Dodaję energii. Roxy Węgiel i White 2115. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki. To numer z nadchodzącej płyty Roxy. Premiera Błękitu już za tydzień w piątek. A teraz podrzucamy kolejną nowość. W tym notowaniu już wam grałem propozycję na wakacje. A myślę, że ten numer w tym roku w sezonie weselnym może się pojawiać jako piosenka do pierwszego tańca. Bardzo romantyczny. Jeremi Sikorski, który nagrał piosenkę o swojej narzeczonej i ta narzeczona nawet pojawia się w teledysku do tego numeru. I w opisie tego numeru Jeremi Sikorski o narzeczonej napisał tak: najpiękniejsza kobieta na świecie. Słuchajcie, ja myślę, że on do końca roku już nie musi kwiatów kupować, jak taki piękny numer napisał i piękny opis. Jeremi Sikorski, Tylko my, już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

Jaki to piękny czas, że jest piątkowy wieczór i się weekend zaczyna. Wiktor Waligura w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Wiktor na jesieni rusza w trasę koncertową. To niech szykuje siły, a my wchodzimy na podium. Na trzecim Marisa.

Do tej pory pisała hity m.in. dla Dody, ale w końcu dla siebie napisała. I to teraz też jest hitem Marisa Odkochaj. Miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Oczko wyżej, Dawid Podsiadło, który w zeszłym tygodniu ruszył w stadionową trasę koncertową i podczas koncertu w Chorzowie zrobił wielką niespodziankę dla Mai Chwalińskiej, która, przypomnę, zajęła drugie miejsce na French Open. 100 tysięcy osób śpiewało jej 100 lat. W zamian za to Maja Chwalińska obiecała Dawidowi Podsiadło, że da mu talerz, który wygrała za to drugie miejsce na French Open. To posłuchajmy. Sezon to miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w SC2.

Był już raz na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki z tym numerem. Teraz ma chwilową przerwę, ale cały czas jest bardzo blisko szczytu. Dawid Podsiadło i Sezon to miejsce drugie dzisiejszego notowania. A przed wami wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Hit, który myślę, że zostanie z nami przez całe wakacje, które się już zbliżają wielkimi krokami. Nowy hymn męskiego grania 2026. Igor Herbut z Alia i Vito Bambino. Numer, przy którym na początku fajnie się można wyciszyć w piątkowy wieczór.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A ja wam teraz powiem, jak to jest z tym miejscem pierwszym gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Tydzień temu duet Kuba i Kuba sobie wygodnie siedział na tronie, aż tu nagle w tym tygodniu, proszę bardzo... No i otworzyliście im drogę do miejsca pierwszego. Po raz trzeci na szczycie gorącej polskiej dwudziestki. Hymn męskiego grania to wasz ulubiony hicior. Ciekawe, czy będzie miejsce czwarte po raz, znaczy miejsce pierwsze po raz czwarty. Ciężka matematyka. To wszystko od was zależy. Kolejna gorąca polska dwudziestka w SC2, jak zawsze w każdy piątek po 18:00.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Głosuj na sk2.pl. Reklama. Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000., współczesne hity i latino. 5 sal, w tym dwie VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Klub w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla was. Łódź, Zachodnia 95.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: I po reklamie.

Perfekt w Radiu SK2, ale w koło jest wesoło, bo się nie musimy stresować żadnymi meczami, bo Polska nie gra na mundialu, ale przypominam, że siatkarze grają i w niedzielę kolejny mecz w Lidze Narodów, zagramy z Ukrainą, a w środę do gry wracają nasze siatkarki. A my gramy dalej w Radiu SK2, Jan Borysewicz i Paweł Kukiz już teraz.

0: Kleks, Sobel i Sanach. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity na piątkowy wieczór. My mamy takie numery, które można rodzinnie śpiewać przy grillu w piątkowy wieczór na przykład. I Kinga Boryga już o to zadba, żeby takich hitów w SK2 nie zabrakło. Po 20 między innymi Kombi czy Vixen. Łukasz Zduńczyk, dzięki.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na ulicy Zachodniej 95 w centrum Łodzi. Klub taneczno-muzyczny dla 30-40-50-latków. Muzyka lat 90., 2000, współczesne hity i latino. 5 sal, w tym 2 VIP-owskie z lustrami weneckimi. Parking, ogródek, catering. Idealne miejsce na urodziny i imprezy firmowe. Antrakt Klub w nowym wydaniu. Zmieniamy się dla Was. Łódź, Zachodnia 95.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
15: Co? Gdzie? Kiedy?
16: Andrzej Pinkowski, witajcie. Przed nami kolejne wielkie starcie. Jutro gwiazdy z drużyny Gortata zmierzą się w Łodzi z żołnierzami sił NATO, a wszystko w szczytnym celu.
17: Stypendia dla dzieci, wyjazd różnego rodzaju do Stanów Zjednoczonych, głównie dzieci żołnierzy poległych, wsparcie na różnego rodzaju protezy, różnego rodzaju cele rehabilitacyjne dla żołnierzy.
16: Jak podkreśla organizator Marcin Gortat, atrakcją będzie też lądowanie przy łódzkiej Atlas Arenie dwóch śmigłowców Black Hawk i Apache.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
18: Wybiła godzina 20, mamy piątek, a to oznacza, że wspólnie rozpoczynamy świętowanie weekendu. Kinga Baryga, witam i zapraszam, razem ze mną oczywiście najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Na dobry początek, Sylwia Grzeszczak i Bang Bang.

0: SK2 Łódź.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

równe 2 tygodnie. Tak jest, dokładnie o tej porze za 2 tygodnie wszyscy uczniowie będą najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. A to dlatego, że za równe 2 tygodnie rozpoczynają się wakacje. Dla wielu osób dorosłych to też jest czas rozpoczęcia urlopów. Nawet jeśli macie urlop w drugim tygodniu, w drugim miesiącu wakacji, to ja przypominam, że naukowcy mówią, że poświęcenie kilku minut dziennie na myślenie o tym urlopie, oglądaniu zdjęć miejsca, czy na przykład planowaniu atrakcji, działa bardzo dobrze na naszą psychikę, poprawia nasz stan zdrowia i nastrój i to potwierdzają badania. No to co? Ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, a wy planujcie swoje wakacje i myślcie o nich bardzo dużo.

Kasia Kowalska, Pieprz i Sól. Ten numer znacie doskonale, a teraz delikatnie cofamy się w czasie, bo wracamy do wehikułu czasu w Radiu SK2. Już teraz Anna Jantar i Moje jedyne marzenie.

0: Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość, to nowość na antenie Radia SK2, którą gramy wam właśnie teraz. Ale spokojnie, do godziny 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Będzie m.in. Piotr Rubik i Niech mówią, że to nie jest miłość.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest.
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
1: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.

0: A tak na zakończenie godziny 20. Edyta Bartosiewicz i Tatuaż. Już za chwilę 21. Po 21. kolejne najlepsze polskie hity. Jakie? A to, żeby się dowiedzieć, musicie zostać z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
3: Andrzej Pinkowski, witajcie. Pokażą, jak zadbać o bezpieczny wypoczynek. W najbliższą niedzielę na Górze Kamieńsko-Budzkiem odbędzie się edukacyjny piknik rodzinny z wieloma atrakcjami zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.
4: Będą strażacy, policjanci, ratownicy medyczni. Całość uzupełnią konkursy przygotowane z myślą o uczestnikach w różnym wieku i tu dodam, że nie zabraknie atrakcyjnych nagród.
3: Mówi Joanna Blewąska-Kołodziejczak z PGE GiEK. Impreza startuje o godzinie 11.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Wybiła 21, to jest piątek. Są tutaj tacy szczęśliwcy, którzy mają już wolne, mogą odpoczywać, korzystać z weekendu, ale są też tacy, którzy muszą pracować. Całe szczęście, my gramy dla każdego najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Już teraz, na dobry początek, Lady Punk i znowu pada deszcz. Oby tego deszczu jak najmniej było, szczególnie w wakacje.

Muniek i Pola. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz Wanda i Banda. To specjalnie dla tych, którzy chcą się pobudzić w trasie.

Myslowic, Mieć czy Być. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą mundial trwa, co prawda nasza polska reprezentacja tam nie gra, ale moi drodzy, może to jest właśnie ten moment, drogie panie, żeby wykorzystać to, że musimy być pokorne, wyrozumiałe i bardzo cierpliwe i na przykład namówić męża na jakieś weekendowe zakupy, no tak, żeby później nie było większych kłótni, kiedy mąż w nocy ogląda mecze, a my wtedy na przykład cieszymy się tymi zakupami. Drogie panie, ja nic nie sugeruję, ja tylko rzucam tak w eter delikatny pomysł i gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz Sarah James.

Co prawda do ostatniego dnia lata jeszcze trochę czasu nam zostało, ale ten numer brzmi świetnie. Gips i Igo. Ostatni dzień lata. Dobrze brzmi także w samochodzie. Sprawdzone info. Polecam słuchać. I gram dalej. Już za chwilę. Po krótkiej przerwie wracam do Was razem ze mną m.in. Dawid Podsiadło, ale też Warius Max.

Margaret i Tańcz Głupia. Tańczyć dzisiaj zdecydowanie można, jutro również. Mamy piątek, zbliża się 22, więc to jest idealny moment na tańce i imprezy. Więc wy imprezujcie, a ja uciekam i słyszymy się w poniedziałek o godzinie 17. Kinga Baryga.

0: Magazyn lokalny.
1: Schronów w Polsce jest zdecydowanie za mało, ale rośnie zainteresowanie prywatnymi schronami przydomowymi. To konstrukcje mobilne, które można wykopać we własnym ogrodzie. Produkcją takich obiektów zajmuje się m.in. firma z Łasku Budzkiem, która zaprosiła nas do schronu.
2: Chciałem przedstawić nasz pomysł i realizację obiektu schronowego. Jesteśmy koło podstawowego modułu schronowego, który ma długość około 8 metrów, kształt cylindryczny. Wygląda jak położona duża rura. No i zapraszam do środka po tych schodach, tak, proszę, tu po lewej stronie mamy śluzę, to są drzwi wejściowe ze stali nierdzewnej gazoszczelne. Jarosław Ratajczyk, produkujemy schrony przydomowe i modułowe. Następnie jest część taka sanitarna, czyli tu po lewej stronie mamy toaletę. Toaleta jest podłączona do systemu przepompowni ścieków wraz z buforowaniem tych ścieków. A tu po prawej stronie jest natrysk, podobnie jest łącznie zorganizowany jak gdyby odpływ tych nieczystości, tak? Dalej przechodzimy do sypialni, to jest część sypialna, mamy miejsce przeznaczone dla 4 osób, to są 2-piętrowe łóżka, proszę spojrzeć, wygodne, tu są jeszcze dodatkowo miejsca takie magazynowe, zarówno pod podłogą, jak i pod łóżkami, gdzie możemy sobie szufladę tam przechować, jakieś podstawowe rzeczy.
3: Tutaj mamy salon.
2: Tak, tutaj zapraszam do salonu, na salony zapraszam. I teraz mamy część wypoczynkową. Część, w której w sytuacji zagrożenia można się trochę zrelaksować, można uspokoić emocje. Taka, która stwarza wrażenie, oprócz tego, że mamy przekrój taki cylindryczny, to jest po prostu normalne pomieszczenie użytkowe, gdzie możemy spędzać czas, obejrzeć telewizję, skomunikować się i towarzysko posiedzieć, spożyć coś. Tu jest następnie aneks połączony z tą częścią wypoczynkową. W tym aneksie praktycznie korzystamy z niego jak w domu, tak? Czyli mamy normalne meble kuchenne, oczywiście one wszystkie są dostosowane kształtem, profilem do przekroju, z tego względu, żeby optymalnie wykorzystać miejsce, tak? No bo tu nie mamy takich szaf jak w domu, że wielką w sypialni otwieramy szafę, musimy się zmieścić no, na nieco ograniczonej powierzchni.
3: A tutaj wykorzystujecie tak naprawdę każdy centymetr.
2: Tak, dosłownie. Jest normalny zlewozmywak, jest płyta kuchenna, są szafki, mamy tutaj jest miejsce na lodówkę. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Mamy normalnie lodóweczka, pełna taka użyteczność jak w domu. Co ciekawe, na całej długości obiektu jest jeszcze tutaj, pokażę panu proszę może, są takie klapy z siłownikami, gdzie mieści się cała część serwisowa, instalacje, że są części również poświęcona magazynowaniu zapasów i tak dalej.
3: To jest pod podłogą.
2: Tak, to jest pod podłogą. No i jeszcze tutaj jest element, który też może być jednym z ważniejszych, czyli taka nisza serwisowa, w której niewidoczne z tamtej strony, ale są drzwi, też hermetyczne drzwi, to są drzwi ze stali nierdzewnej, służące do wyjścia ewakuacyjnego. To wyjście ewakuacyjne też ma przekrój okrągły i może być zabudowane na dowolną odległość właściwie od obiektu. Może ono wyjść w lesie, może wyjść 10 metrów, a może wyjść i 110 metrów dalej. To jest element filtrowentylacji. Filtrowentylacja może być zastosowana, właściwie musi być zastosowana i dostosowana do ilości osób, które przewidujemy, że tutaj będą przebywać. Dlatego, że sama filtracja, jak się zaleca w niektórych przypadkach, na przykład MDS-ów, tak, że to powinno być filtracja nawet grawitacyjna, to będzie trudne do uzyskania, bo jeżeli obiekt znajduje się pod ziemią, to trudno będzie wywołać cyrkulację powietrza grawitacyjną. Więc my przewidujemy, jeżeli ktoś nie będzie chciał mieć filtrowentylacji takiej nuklearno-biologiczno-chemicznej, to możemy zastosować wentylację mechaniczną. To też ułatwi nam dużo dostępu do świeżego powietrza.
3: Ile osób pomieści ten schron?
2: Tutaj swobodnie może mieszkać 6 osób, natomiast awaryjnie mogą jeszcze 2 osoby dodatkowo też przebywać i przespać się. Gdyby zaszła potrzeba, nie wiem, mamy gości na przykład w domu i coś się wydarzyło, schodzimy wszyscy do schronu. Oczywiście powiedziałem przed chwilą o miejscach sypialnych, ale oprócz tego może przebywać tutaj tak naprawdę 12 osób. ponieważ system filtrowentylacji, który taki podstawowy, ten nuklearno-biologiczno-chemiczny stosujemy, to pozwala jego wydajność na swobodne, komfortowe przebywanie i przygotowanie powietrza filtrowanego dla 12 osób.
3: Na jakiej głębokości ten schron powinien się znajdować?
2: No, minimalny nakład ziemi, który powinien być na powierzchni, to jest 60-70 cm. Taki nakład pozwala nam w dużym stopniu ograniczyć wpływ środków wrażenia, skażeń i innych zagrożeń. Oczywiście my możemy zagłębić to również na kilka metrów. Od tego jeszcze zależy, jakie są warunki gruntowe, geologiczne, które ktoś posiada w terenie lokalizacji tego typu obiektu, ponieważ no, duży wpływ to są wody gruntowe, tak? Czyli wyporność. Ponieważ nasz obiekt jest w 100% szczelny, to musi być odpowiednio zamocowany. I teraz, mając na uwadze te wody gruntowe, stopień komplikacji samego posadowienia i zabezpieczenia, żeby nam nie wypłynął jak łódka do góry, no to zależy tutaj od tych warunków geologicznych. Ale jest też lekarstwo na to, można powiedzieć, że jeżeli komuś nie zależy tylko i wyłącznie na płaskiej powierzchni nad schronem, to możemy zrobić tak, że zagłębiamy go częściowo, a część robimy nasypu ziemnego, który też również spełni swoją rolę ochronną. Tak? Więc są różne rozwiązania. W zależności od budżetu, w zależności od tego, jakie kto ma swoje wizje ukształtowania terenu.
3: Jesteście elastyczni.
2: Tak. My konfigurujemy tego typu obiekty tak, jak robi się to u dealerów motoryzacyjnych, czyli zapraszamy na rozmowę, ustalamy priorytety, proponujemy rozwiązania, przedstawiamy kosztorys, ktoś to następnie może zaakceptować lub powiedzieć, że chciałby coś jeszcze fajniejszego, czy bardziej rozwiniętego, albo ograniczyć do jakiegoś minimum. Naprawdę jest bardzo duże
3: zróżnicowanie. Ogranicza tylko wyobraźnia.
2: Tylko wyobraźnia i budżet. To są dwa czynniki, które decydują o tym, na co to się może u nas zdecydować.
3: To jaki trzeba mieć budżet?
2: No, możemy tutaj zaproponować już rozwiązania na poziomie 100 tysięcy złotych, a nawet dla majsterkowiczów mogą to być około 80 tysięcy złotych netto, bo są osoby, które lubią majsterkować, tak? Mają jakieś predyspozycje, mają narzędzia, materiały proste. No nie każdy musi mieć, prawda, tak jak my w tej chwili, to jest obiekt przeznaczony dla klienta dosyć wymagającego, czyli mamy meble dębowe, fornir, tak? Wszystko takie
3: taka jest. Wypasiona wersja.
2: Tak, można tak kolokwialnie powiedzieć, tak? Lakierowane fronty, wszystko w pełni musiało być tak dopracowane. Ale również może to być surowsza wersja i ten obiekt, w którym się znajdujemy, to jest na poziomie 250 tysięcy złotych netto. Natomiast spokojnie można już sobie na poziomie jakiegoś średniej klasy auta zrezygnować z tego auta trzeciego w rodzinie. Można sobie taki domek, który na co dzień pełni funkcję też dual use, czyli miejsca, gdzie możemy zaprosić gości, położyć ich spać, spędzić czas. No także też realizujemy potrzeby klienta po prostu.
3: Wiemy, jaka jest sytuacja na świecie, wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czy zainteresowanie takimi obiektami jest coraz większe? Macie coraz więcej zapytań?
2: Tak, tutaj jest zauważalnie, no, my obserwujemy szczególnie takie nasilenie ilości zapytań od jesieni ubiegłego roku. Właściwie to po targach MSPO w Kielcach, na których żeśmy się wystawiali, to odnotowaliśmy bardzo duży wzrost zainteresowania. Jak w ubiegłym roku czas oczekiwania na realizację zamówienia to było powiedzmy 2 miesiące, tak w tej chwili do końca października mamy już pełne obłożenie terminami realizacji takich obiektów. Teraz byliśmy na kilku zagranicznych imprezach i szczególnie zainteresowanie jest na Łotwie i na Litwie tego typu obiektami. Niedawno podpisaliśmy umowę też taką dealerską odnośnie sprzedaży i obsługi serwisowej naszych obiektów na terenie Rumunii, Mołdawii, Bułgarii i Grecji. Więc sądzę, że ten temat jest to bardzo rozwojowy i w najbliższym czasie będziemy obserwować duży wzrost zainteresowania. Nie tylko naszymi, ogólnie po prostu tego typu obiektami. Natomiast no, jest duże zróżnicowanie w pomysłach i w koncepcjach, które przedstawiają firmy czy podmioty, które też no, spotykamy na różnego rodzaju imprezach targowych. I natomiast nasz ma kilka fajnych takich cech. Przede wszystkim jest 100% szczelności, podwójna ściana. Ściana jest, jeszcze zaproszę pana, pokażemy panu, jak wygląda przekrój takiej ściany. Tak? My przed montażem każdy obiekt montujemy manometry ciśnieniowe, wtłaczamy między ściany ciśnienie, ponieważ to jest zbudowane w takich spiralnych rur o przekroju prostokątnym i można, wtłaczając powietrze z jednej strony między ścianki, sprawdzić, czy na całej długości obiekt jest szczelny. Czyli mamy wewnętrzną i zewnętrzną ścianę szczelną. Tak? Poza tym konstrukcja takiej ściany również ogranicza kondensację pary, dlatego że ma izolację wewnętrzną już z powietrza, a oprócz tego możemy natrysnąć, jeżeli ktoś by sobie życzył, pianę pór na zewnątrz, co dodatkowo wyizoluje jeszcze ściankę. Tak?
3: Jak pan mi o tym opowiada, jak ja oglądam to, co jest dookoła mnie, to trochę czuję się jak w takim filmie katastroficznym, ale to nie jest film.
2: Nie, to nie jest film. To zagrożenie wydaje mi się, że jest realne, natomiast staramy się, żeby właśnie samopoczucie tutaj osób przebywających niewiele odbiegało oprócz tych pierwszych emocji, gdzie trzeba zejść, schować się, tak, ale żeby ilość godzin i czas przebywania stabilizował emocje, tak? Czyli jeżeli jest coś bardzo surowego, przytłaczającego, kojarzy się z ciemną piwnicą, z hałasem dobiegającego, pracującego agregatu, tak? To wywołuje negatywne emocje. Natomiast jeżeli wchodzi pan do takiego pomieszczenia,
3: jest przytulnie,
2: bywał pan tutaj na co dzień, bo spędzał pan czas, powiedzmy, ze znajomymi, tak? No to sądzę, że te emocje łatwiej jest opanować, a panika też jest bardzo złym elementem w sytuacji zagrożenia, tak? Bo człowiek, który no, jest w panice, zdenerwowany, zużywa więcej powietrza, te emocje się różnie okazują. No, nie możemy dopuścić do tego, żeby powiedzmy powstało takie zjawisko jeszcze przytłaczającego ciemnego pomieszczenia.
3: Wspomnieliśmy, że to zainteresowanie jest coraz większe, nie tylko od klientów z kraju, ale również z zagranicy. To są głównie klienci prywatni, czy nie tylko?
2: Nie tylko. To zainteresowanie przejawiają również instytucje, tak, samorządowcy. W Polsce w ostatnich miesiącach bardzo dużo mówi się i jest dużo zapytań ze strony samorządów. No, mamy tylko taką własną jak gdyby uwagę, czy powiedzmy wnioski, że wiele osób, którym powierzono zadania przygotowania jakichś intensywnych działań ochronnych, to niestety nie wyposażono ich do końca w pełną wiedzę. I te osoby błądzą, chcą coś zrobić, widać, że chcą coś zrobić, angażują się, ale no niestety ta wiedza wymaga jednak czasu i takiego fachowego podejścia, bym powiedział.
3: Tutaj są oczywiście meble, jest kanapa, są łóżka, prądu też nie zabraknie. Z całą pewnością.
2: Nie. Jeżeli chodzi o systemy w ogóle mediów, to przedstawia się to w ten sposób, że mamy system zarządzania energią, czyli normalnie podłączamy do sieci budynku, domu lub jakiegokolwiek innego źródła miejskiego, tak? Natomiast oprócz tego zabezpieczamy dostęp energii do obiektu z agregatu prądotwórczego. Może też być z OZE, tylko agregat jest takim najpewniejszym bez względu na warunki atmosferyczne. I nie mocujemy go tutaj w obiekcie. My lokalizujemy agregat w studniach takich rewizyjnych poza, żeby nie było słychać odgłosu pracy tego agregatu, żeby nie było zagrożeń wynikających powiedzmy no, z wybuchu paliwa, z braku paliwa i tak dalej, z zapachów. Więc ten agregat jest usytuowany poza obiektem. Jest podłączenie tylko kablem. Natomiast w przypadku braku agregatu, tak, awarii agregatu, mamy bank energii. I wtedy jest to kolejne źródło zasilania.
3: Dziękuję za tę dużą garść ciekawostek. To co, na kanapę napijemy się kawy?
2: Tak, zapraszam oczywiście, jak najbardziej.
3: Oczywiście kawę zrobioną tutaj
2: w schronie. Tak, nie wychodzimy nawet.
1: A naszego reportera Rafała Różyckiego prowadzą po schronie właściciel zakładu Jarosław Ratajczyk.
0: Magazyn lokalny.
1: Województwo łódzkie zaprasza najmłodszych na darmowe wakacyjne półkolonie. W planach są warsztaty, odwiedzanie znanych łódzkich placówek, a także wycieczki po całym województwie.
4: Przygotowaliśmy 154 miejsca, mówi Artur Ostrowski z województwa łódzkiego.
5: Pierwszy raz samorząd województwa postanowił zorganizować półkolonie. Pierwszy raz, jeśli chodzi o wakacje, bo już mieliśmy półkolonie, które realizowane były w feriach zimowych. Nasze centra rozwoju edukacji w całym województwie, a mamy ich 5, tutaj wymienię Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Sieradz i Zgierz, przygotowane są do tego, aby przyjąć dzieci dwóch takich semestrach, dwóch turach. Miejsc jest 154. Od jutra, czyli od 10 czerwca, od godziny 12 online, można już składać wnioski, rejestrować dzieci na półkolonie. Liczy się kolejność zgłoszeń. Dzieci klas 1-3, czyli od 7 do 10 roku życia. To, co myślę, że jest najistotniejsze, to ta oferta, bo będą warsztaty bardzo ciekawe, będą wycieczki, wyjazdy do zoo, do Borysewa, zwiedzanie zamków w naszym województwie, więc oferta jest bardzo bogata. Każde z tych CRE ma coś specjalnego do zaoferowania, bo też poszczególne nasze regiony mają bardzo ciekawe miejsca, które mogą być i będą zaoferowane dla tych naszych dzieciaków, więc na pewno nie będą się nudzić. To, co jest istotne, to półkolonie są bezpłatne. Poza tą bogatą ofertą, taką dydaktyczną, wycieczkami, wyjazdami, to jest jeszcze to, że oferujemy drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Po tych naszych półkoloniach zimowych wiem, że atmosfera była bardzo sympatyczna i dzieci bardzo sobie chwaliły pobyt na półkoloniach organizowanych przez samorząd województwa. Także jestem przekonany, że i tym razem to nam się uda.
4: Półkolonie będą trwały od 8 do 16, tłumaczy Sylwia Laskowska, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.
6: Jeden dzień, jeżeli chodzi o Łódź, mamy przeznaczony na taki highlight absolutny, bo to jest wycieczka całodniowa, można powiedzieć, po województwie, no bo też chcemy, żeby dzieci miały możliwość zobaczenia tych naszych pięknych miejsc i w naszym przypadku jest to Zamek Łęczycy, jest to Grodzisko, jest to Tum, jest to Skansen, więc no teraz mamy lato, więc mam więcej możliwości i w ramach i Grodziska, i Skansenu tam będą też się odbywały różne zajęcia. Oczywiście no, musimy pokazać środek polski, muszą dotknąć tego miejsca, więc też będziemy w piątku. Natomiast na co dzień, ponieważ część kadry, która będzie się zajmowała naszymi milusińskimi, to są nauczyciele Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi Miekotarbińskiego, to będziemy mieli sporo takiej bajkowości, tak? Trochę takich czarów, bym powiedziała, bajkowych, trochę książek i wokół tych książek będzie się wiele działo. Zarówno plastyczne różne zajęcia, jak i takie, bym powiedziała, merytoryczne, literackie, ale też trochę sportu, bo mamy zapaleńców, mamy też pracowników z kolei Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia, którzy na co dzień uczą nauczycieli, jak uczyć, tak, innych, jak uczyć dzieciaki, a tutaj sami wejdą w tą rolę, prawda, instruktorów, prawda, sportu. W związku z tym już się doczekać nie mogą, z tego co wiem. No i na co dzień mamy też oczywiście orientarium, tym razem połączone z zoo, bo mamy ciepło, więc będziemy mogli sobie, prawda, troszeczkę zajęć też w ramach całego obiektu poprowadzić. Mamy zajęcia, znaczy jesteśmy w kinie, wychodzimy na takie zajęcia sportowe też na zewnątrz, już mniej na sali gimnastycznej. Idziemy do strażnicy, czyli trochę takiego zawodoznawstwa, ale takiego dla małych, bym powiedziała. Natomiast podobało się to w ferie, w związku z tym, czemu zostawiać gdzieś za sobą to, co się sprawdziło. Także jesteśmy ze strażnicą na Pojezierskiej umówieni wstępnie i myślę, że tam tym razem też odbędą się te zajęcia, ponieważ jest to też najbliższa nam strażnica, więc mam nadzieję, że też w tym rozdaniu. Jeżeli chodzi o Łódź, to mamy właściwie drugi tydzień lipca, bo to jest chyba, o ile dobrze pamiętam, 7-10 lipiec, tak jakoś to wygląda i pierwszy tydzień sierpnia, chyba drugi albo trzeci, też zaczynamy do końca tygodnia, także Za każdym razem w czwartek szalejemy po województwie, a poniedziałek, środa i piątek jesteśmy tutaj, przy czym ten piątek jest taki właśnie zawodoznawczy.
4: Czy wszystkie te miejsca, które zostaną odwiedzone przez najmłodszych podczas półkolonii, są bezpłatne?
6: Absolutnie tak, to znaczy ze strony uczestników, tak? My w niektórych miejscach ponosimy pewne koszty, no ale ponosi je województwo, także dla uczestników są one bezpłatne, absolutnie.
4: Wspomniała Pani o tych feriach zimowych, też były bezpłatne półkolonie. Jakim zainteresowaniem one się cieszyły?
6: Do ostatniego miejsca. I jakby można było, to by było więcej, tak? Także myślę, że my patrzymy, ponieważ jesteśmy placówkami, które na co dzień nie prowadzą zajęć z takimi maluchami, stąd też te nasze niskie wskaźniki typu 16, 18, 20, tak? Bo musimy po prostu dostosować poszczególne sale właśnie do potrzeb dzieci. Na co dzień mamy dorosłych, więc musimy też to wziąć pod uwagę. Natomiast pewnie gdybyśmy mieli zaplecze większe i większe możliwości też kadrowe, no to podejrzewam, że każda liczba, bo to są jednak wakacje, jesteśmy w Łodzi, nie każdą osobę też jest stać, też czasowo, nie mówię tylko finansowo, tak, na to, żeby dziecko wyjechało na pełne wakacje gdzieś w świat, tak, mówię tutaj też o Polsce oczywiście, ale po prostu poza miasto.
4: Czyli na letnie półkolonie na zapisy lepiej się pospieszyć.
6: Oj, myślę, że tak.
1: A o szczegóły pytał Daniel Tekliński. Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. O ranking krajów, które cieszą się największym wzięciem, w jednym z biur podróży w Bełchatowie pytał Rafał Różycki.
7: Które kierunki cieszą się największym zainteresowaniem?
8: No oczywiście niezmiennie. Mamy tutaj królową wakacji, czyli Turcję. Izabela Stawowczyk, jestem pracownikiem biura podróży. No i też może nie jest to aż tak duże zainteresowanie jak w latach poprzednich, ale wciąż jest to numer jeden na naszym rynku.
7: A z czego to wynika, że to zainteresowanie jest jednak trochę mniejsze?
8: Myślę, że główną przyczyną jest jednak konflikt na Bliskim Wschodzie, choć oczywiście bezpośrednio nie ma to żadnego wpływu na Turcję, na wypoczynek tam, ale jednak gdzieś w głowach klientów myślę, że ten temat wciąż jest aktualny. Była to sytuacja nieodległa w czasie i myślę, że wciąż klienci bardzo ostrożnie do tego kierunku podchodzą. No ale też oczywiście ceny w tej Turcji troszeczkę pozmieniały się na przełomach lat, no i myślę, że też coraz częściej te rodziny z dziećmi szukają też już innych kierunków, bo ta Turcja nie zawsze wychodzi najtaniej i też już wiele osób w tej Turcji było i zaczynają szukać po prostu alternatywnych kierunków, w których mogliby też coś ciekawego zobaczyć, a nie tylko spędzić wakacje w hotelu.
7: Pierwsze miejsce Turcja. Kto dalej?
8: Tutaj miejsce drugie to powiedziałabym, że jednak podium, bo zawsze ta Grecja tutaj z tą Turcją walczyła o to pierwsze, drugie miejsce. No i też oczywiście Grecja jak zawsze co roku bardzo wysoko, ale bardzo mocno w tym roku po piętach depcze jej Hiszpania. Także tutaj w tym roku naprawdę bardzo, bardzo duża ilość zapytań, duże zainteresowanie kierunkami hiszpańskimi. No i jeśli chodzi o Hiszpanię, to też właśnie mamy bardzo wiele regionów, także tutaj mamy i Hiszpanię lądową, ale i też Baleary, czyli Ibiza, Majorka, Minorka, no i też Wyspy Kanaryjskie, to wszystko są jakby regiony hiszpańskie, więc summa summarum ilość tych dostępnych kierunków wpływa na to, że Hiszpania bardzo mocno Grecji zaczęła deptać po piętach i ciężko mi nawet jednoznacznie powiedzieć w tym roku, czy jednak tutaj patrząc w naszym biurze mamy przewagę Hiszpanii czy Grecji. Myślę, że są to liczby dość mocno zbliżone, ale oczywiście tutaj no, o Grecji nie możemy zapomnieć, no bo to jednak to jest też takie miejsce, które od wielu, wielu lat tych naszych polskich turystów bardzo chętnie przyjmuje. Klienci bardzo chętnie tam wracają. Też mamy wiele wysp, więc jeśli klient był w Grecji na jednej wyspie, to zawsze może wrócić na inną, więc też ta Grecja ma wiele do zaoferowania, ma wiele do pokazania, no i klienci też bardzo często ją wciąż wybierają.
7: Poza podium Włochy?
8: Włochy na pewno cieszą się dużą popularnością gdzieś tam na takie wyjazdy city break, na jakieś wycieczki objazdowe, ale jeśli chodzi o sezon i o wypoczynek, no to Włochy nie są na pewno na podium.
7: Jakie kraje możemy jeszcze wyróżnić? Co się może zmieniło w porównaniu z poprzednim rokiem, z poprzednimi latami?
8: No ja chciałabym na pewno jeszcze wspomnieć o Cyprze, ponieważ bardzo duże zainteresowanie w tym roku jest również Cyprem. Był taki moment troszeczkę przestoju może, ale teraz klienci bardzo chętnie wracają, a jeśli ktoś raz już na Cypr poleciał, no to myślę, że bardzo chętnie też tam wraca, więc mamy klientów, którzy po raz kolejny na ten Cypr wylatują i mimo tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, jakiejś tam krótkiej takiej przerwy, ten kierunek ponownie jest w 100% otwarty i bezpieczny i klienci naprawdę chętnie do tego wracają, ponieważ tutaj my mówimy, że Cypr to tak naprawdę troszeczkę taka Grecja, ale też standardy troszeczkę tureckie, więc mamy mamy bardzo dobre hotele, naprawdę jeszcze fajne cenowo, jak za standard, no a klimat takiej Grecji, bym powiedziała, więc to wszystko daje nam to, że ten Cypr też co roku cieszy się dużą popularnością.
3: Jak to wygląda, jeśli chodzi o ceny? Lepiej taką wycieczkę wakacyjną zarezerwować miesiąc wcześniej, dwa miesiące wcześniej, kilka tygodni przed, czy tydzień przed? Czy jest w ogóle jakaś różnica? Czy to zależy od kilku czynników?
8: Na pewno jest to też zależne od wielu czynników, ale ja proponowałabym, jeśli chodzi o sam szczyt sezonu, czyli lipiec, sierpień, no jednak nie czekać do takiego zupełnego last minute, czyli że spakowani na walizce siedzą i klienci tylko przychodzą do biura, biorą to, co jest, bo ostatnie lata nam pokazały, że szczyt sezonu naprawdę był wyprzedany w bardzo dużej mierze, więc zdarzają się sytuacje, że po prostu klient przychodzi i okazuje się, że w najbliższych dwóch dniach to nie mamy takiego super last minute, no i żeby właśnie jakąś fajną cenę złapać, to trzeba poczekać tydzień czy dwa, bo wtedy te ceny są fajne, więc jeśli klient ma taką możliwość, to zawsze polecamy dać nam jednak znać wcześniej, że będzie czegoś szukał. Wtedy my możemy obserwować ten termin, który klienta interesuje. Jeśli się okaże, że dwa czy trzy tygodnie przed ta cena jest super, no to wtedy już takiej rezerwacji sobie dokonać i nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ ta cena wcale może nie spaść.
3: No właśnie, to jest istotne, bo lasty kojarzą się z tym, że no są tanie, no nie do końca.
8: No nie do końca, to jest właśnie taki troszeczkę gdzieś tam błąd myślowy, że klienci często wiążą to z tym, że last minute oznacza się bardzo tanio, a last minute, jak sama nazwa mówi, to jest na ostatnią minutkę, czyli po prostu bierzemy to, co zostało. No i niestety często jest właśnie w szczycie sezonu, że albo zostają nam hotele bardzo tanie, niekoniecznie dobrej jakości, albo hotele bardzo drogie, a te oferty fajne, które były przystępne, czy na przykład dla rodzin z dziećmi, czy dla par, już po prostu się wyprzedały.
3: A fanów lastów przybywa, ubywa, czy no, są na tym samym poziomie od lat?
8: Przed sezonem przybywa i z roku na rok coraz więcej osób się decyduje, ale to w okresach przedwakacyjnych. A jeśli chodzi o okres wakacyjny, to naprawdę wiele rodzin, wiele par kupuje już znacznie wcześniej, nawet te pół roku czy 9 miesięcy przed, więc takich lastowiczów w szczycie sezonu mamy na pewno z roku na rok coraz mniej i wiele osób wie, że po prostu już nie będzie w stanie sobie potem nic fajnego kupić, więc robi to wcześniej.
3: Czyli licząc na dobry last minute, można się przeliczyć.
8: O, jak najbardziej, szczególnie tak jak mówię, lipiec i sierpień to nie jest już w tych czasach ten okres, kiedy można coś fajnego złapać.
3: Mówiliśmy głównie o Europie, a jeśli chodzi o inne kontynenty, to?
8: No to jeśli chodzi o szczyt sezonu, to na pewno Afryka, także to jest taki kierunek, który też oferuje bardzo wiele miejsc, w które możemy się wybrać w tym okresie. No wiadomo, oczywiście Egipt, który jest dość bliski i cenowo na pewno bardzo sprzyjający, szczególnie dla rodzin z dziećmi. Oferuje też przestronne pokoje, dużo atrakcji, więc to wszystko wpływa na to, że rodziny z dziećmi, mimo wydaje się, że tutaj tak wysokich temperatur, się tam wybierają. W Egipcie dużym plusem jest to, że odczucie mimo wysokich temperatur jest naprawdę przyjemne, także tam to, że termometr pokazuje dużo, nie zawsze jest aż tak ciężkie w odczuciu. No ale też musimy wspomnieć sobie o, powiedzmy, takiej egzotyce, także oferujemy też chociażby Zanzibar czy Madagaskar, także dla klientów, którzy szukają dalszych podróży, jak najbardziej też ta oferta jest dostępna, czy chociażby Kenia, wielkie migracje, jeśli ktoś by chciał wybrać się na takie kierunki, to też oczywiście takimi ofertami dysponujemy.
1: Bransoletki, zegarki, kaskie, nawet zlewozmywak. To wszystko będzie można wylicytować 12 czerwca podczas aukcji łódzkiego Biura Rzeczy Znalezionych.
9: A aukcja odbędzie się 12 czerwca o godzinie 13 w budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 153.
4: Mówi Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
9: W tym roku wytypowaliśmy na aukcję 29 przedmiotów, które przez kilka lat czekały na swoich właścicieli w Biurze Rzeczy Znalezionych. Udział w aukcji może wziąć oczywiście każdy zainteresowany. Wcześniej od 8 do 10 czerwca przedmioty można obejrzeć na miejscu w godzinach pracy urzędu.
4: Jak to się stało, że do Biura Rzeczy Znalezionych trafił dwukomorowy zlewozmywak?
9: Nie znamy szczegółowych okoliczności tego konkretnego znaleziska, ale do Biura Rzeczy Znalezionych trafiają przedmioty przekazane przez mieszkańców, instytucje, czy chociażby galerie handlowe oraz MPK. Zlewozmywak bez wątpienia należy jednak do najbardziej nietypowych przedmiotów, które kiedykolwiek trafiły do biura.
4: Jaka była najbardziej nietypowa rzecz, jaka kiedykolwiek kiedykolwiek trafiła do łódzkiego biura rzeczy znalezionych.
10: Oprócz zlewu zmywaka wydaje mi się, że była to kiedyś proteza nogi, a także kilka zestawów kul ortopedycznych.
4: Jakie przedmioty będzie można wylicytować podczas aukcji?
10: Poza zlewu zmywakiem będzie można wylicytować m.in. zegarek, piękną bransoletkę, walizkę, dwa kaski motocyklowe, rolki nowe z metką, kilka plecaków, portfele, a także trochę ubrań i toreb.
4: Który przedmiot z tegorocznej aukcji budzi największe zainteresowanie i ma szansę osiągnąć najwyższą cenę?
10: Oczywiście najbardziej charakterystycznym przedmiotem na tej aukcji jest pierścień władzy, który według naszych ustaleń Frodo najwyraźniej zgubił w drodze do Mordoru, kiedy przechodził przez bałuty.
4: Co powinien zrobić mieszkaniec, który zgubił cenny przedmiot, aby zwiększyć szansę na jego odzyskanie?
10: Mieszkaniec, który zgubił cenny przedmiot, a chce go zwiększyć szansę jego odnalezienia, powinien skontaktować się z Biurem Rzeczy Znalezionych, dokładnie opisać zgubę.
1: A tematem zajął się Daniel Tekliński.
0: Magazyn lokalny.
1: Główny deptak w Bełchatowie zmieni swoje oblicze. Remont placu Nortowicza ruszy jeszcze w tym miesiącu i potrwa do września, czyli pracę zaplanowano na okres, kiedy plac jest najbardziej oblegany, głównie przez młodzież. Mieszkańcy nie ukrywają zdziwienia, z kolei miasto uspokaja, że prace nie będą uciążliwe.
7: Rusza przebudowa głównego deptaku w mieście.
11: Zgadza się Wojciech Piasecki, wiceprezydent miasta Bełchatowa. Właśnie podpisaliśmy umowę na przebudowę placu Nortowicza. Place niebawem ruszą. Harmonogram będzie dopasowany do wszystkich wydarzeń, imprez, które będą odbywały się na tym placu, więc na pewno tutaj będziemy dbali o to, żeby nie było konfliktu. Mieszkańcy powinni nie odczuć tego w ogóle.
7: Co się zmieni?
11: Przebudowa części tego deptaka, wymiana podestu, wymiana ławek, bo już są dość niewłaściwym stanie, tak lekko mówiąc. Dużo nowych nasadzeń, zwiększenie biologicznie czynnej powierzchni prawie czterokrotnie, więc mieszkańcy też powinni być zadowoleni z tego, że będzie bardziej zielono.
7: Zieleń, ławki, te podesty drewniane, na których sobie dużo osób też przesiaduje codziennie, też do wymiany?
11: Tak, zgadza się. No to chcemy, powiedzmy, zrewitalizować ten plac i tak jak powiedziałem, wymiana podestu, wymiana ławeczek na nowe całkowicie, troszeczkę trawy, troszeczkę nowych nasadzeń. Wydaje mi się, że mieszkańcom powinno się spodobać.
7: Nie wiem, czy im się spodoba termin tych prac, bo dobrze wiemy, że ten plac tętni życiem głównie w tym okresie letnim, okołoletnim, tak naprawdę od czerwca do września. Właśnie w tym okresie będą te prace.
11: Zgadza się. No niestety tak ten termin musi wypaść. Te prace muszą być robione w okresie wakacyjnym.
7: Termin właśnie tych prac. Czy według pani jest okej, czy jest dosyć niefortunny?
8: No trochę akurat niefortunnie, że w tym czasie, akurat jak młodzież się tutaj spotyka w tym czasie, no to tak nie za bardzo. No ale jak będą prace trwały do września, to myślę, że nie najgorzej.
7: Czy według was to jest dobry termin na takie remonty?
12: No według mnie to nie, no bo rzeczywiście jest to największe obłożenie w te miesiące, no i to jest bez sensu. No bo to jest tak naprawdę jedno z nielicznych miejsc w Bełchatowie, w którym młodzież się może spotykać.
13: No ja uważam podobnie. Uważam, że można by było wybrać inny termin, bo to jest zabieranie miejsca młodzieży do spędzania czasu. No i nie tylko młodzieży, bo tu nie tylko młodzież siedzi, ale i ludzie starsi, i rodzice z dziećmi. Więc uważam, że można by było wybrać lepszy termin.
7: Niezbyt przyjemnie się siedzi, kiedy na przykład ktoś obok coś wierci albo są jakieś hałasy.
13: No wiadomo, wydaje mi się, że to raczej nie będzie to, nie wyjdzie to pozytywnie i raczej odstraszy to bardziej ludzi niż, no remont raczej nie zachęca do odwiedzania takich miejsc.
7: A za co lubicie to miejsce najbardziej?
12: No, że jest tu dużo przestrzeni, przychodzą tu w większości nasi wszyscy znajomi i można się z wszystkimi spotkać i porozmawiać.
13: Zawsze dużo ludzi tu jest, można się z ludźmi spotkać i fajnie spędzić czas.
7: Według was to jest najfajniejsze miejsce do spotkań na świeżym powietrzu w Bełchatowie?
12: Tak, tak, według mnie tak, bo jest bardzo dużo miejsca do siedzenia i są też lokale gastronomiczne i jest tutaj co robić po prostu.
11: Tak jak wcześniej powiedziałem, nie powinni mieszkańcy tego odczuć. Prace nie będą realizowane przez cały tydzień, będzie to realizacja w poszczególnych okresach, w okresach, kiedy na przykład nie ma potańcówek lub innych wydarzeń, które odbywają się na placu.
3: mimo wszystko przez ten remont no mniej osób będzie mogło spędzać tam wolny czas. Tak jak teraz widzimy, na przykład spotykają się w gronie znajomych, rozmawiają. To jednak będzie troszkę utrudnione.
11: Minimalnie. No, będzie to rozłożone na etapy. Część obiektów będzie zamknięta i wyłączona jakby z użytku, natomiast tak jak powiedziałem, nie powinno to być odebrane przez mieszkańców, że nie mogą korzystać z całego placu. W mojej ocenie mieszkańcy albo tego w ogóle nie dostrzegą, albo to będzie zrobione w minimalnym stopniu, tak żeby mieszkańcy byli zadowoleni. Te ławeczki, te podesty już są w fatalnym stanie. Trzeba je zrewitalizować. Tym bardziej, że od zeszłego roku rozpoczęliśmy cykl potańcówek. Widać, że ten obiekt, ten plac zaczął tętnić życiem i w takim przypadku no też fajnie, żeby ta estetyka była w jakiś sposób zachowana tutaj, żeby mieszkańcy też wizualnie dostrzegli zmianę naszego centrum Bełchatowa tak naprawdę.
12: Ja uważam, że jest wystarczająca zabudowa tutaj tego miejsca i że jakby dla mnie to nie jest konieczne.
13: Tak, ja podobnie uważam, że można by było wyremontować coś innego, bo jeszcze jest to, cały park Narutowicza jest w miarę dobrym stanie i może te pieniądze na te remonty można by było na inne rzeczy przekazać.
3: Ile te prace będą kosztować?
11: Prace będą kosztować około 600 tysięcy złotych. Robimy to oszczędnie, chcemy, żeby efekt był, natomiast każdą złotówkę tak naprawdę patrzymy z każdej strony.
1: A tematem zajął się Rafał Różycki. Ponad 800 tysięcy złotych dla łódzkich studentów. Miasto i przedsiębiorcy przeznaczą te pieniądze na stypendia, szkolenia i bezpłatne akademiki. Właśnie ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi. Celem jest zatrzymanie w regionie najzdolniejszej młodzieży i przyciągnięcie na studia kandydatów z kraju. Z obecnymi stypendystami rozmawiał Grzegorz Mnich.
14: Jakie to były pieniądze?
15: U mnie to było 14 400 zł. Tomasz Kropat. I ja dostaję co miesiąc przelewy o wysokości 1600 zł. Więc myślę, że to też jest fajne, że jednak uczy poniekąd takiego zarządzania pieniędzmi, bo jednak nie dostaje się od razu tej sumy całej kwoty, tylko jest to tak bardziej dawkowane i to też pomaga, bo jednak młodzi ludzie mają tendencję, żeby podejmować takie pochopne decyzje, jeśli chodzi o finanse. Ja jestem laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego.
16: Ja nazywam się Wojciech Hesse, jestem studentem pierwszego roku kierunku lekarskiego. Otrzymałem to stypendium prezydenta miasta Łodzi w tym roku. No i na co te pieniądze poszły. Inwestycje też pozwoliło mi się jakoś tam rozwinąć i no trochę rodziców odciążyć, to na pewno. I nauka zarządzania własnym majątkiem, tak? To na pewno mega wartościowa lekcja. Podręczniki, wiadomo. Czuć taką nagrodę za tą pracę, bo jakby te ostatnie dwa lata liceum były ciężkie. No jestem laureatem Olimpiady Biologicznej.
14: Trzeba się było wykazać średnią ocen, czymś jeszcze.
15: W naszym przypadku tak naprawdę to była głównie olimpiada. Maksymilian Młynarczyk, student pierwszego roku kierunku lekarskiego. My z Wojtkiem jesteśmy laureatami z tej samej olimpiady. Razem jeździliśmy na zawody Olimpiady Biologicznej. Podobne sukcesy odnosiliśmy. No i właśnie tutaj

0: później szedłem w tym kierunku, no i po prostu tak się zdarzyło, że przyszły jakieś sukcesy i później to też było takim przyczółkiem do zainteresowania się medycyną i doprowadziło, że znalazłem się na tym kierunku studiów, na którym jestem.
1: Ja chciałem wszystkich naszych słuchaczy, obserwatorów prosić o jedną rzecz, żeby najpierw poważnie to rozważyli, a później poważnie się zaangażowali w dwa programy. Jeden to z nich to program stypendialny prezydenta miasta Łodzi dla laureatów olimpiad, finalistów olimpiad, konkursów artystycznych. Też osoby, wydaje mi się, że tam o szczególnych osiągnięciach sportowych również się mogą pod to kwalifikować.
2: Wiceprezydent Adam Pustelnik.
1: A po drugie, serdecznie zachęcam wszystkich pracodawców, żeby zaangażowali się w program stypendialny pod tytułem Superstypendia dla maturzystów, który jest dedykowany maturzystom, którzy mają świetne wyniki w nauce, średnią procentową z matur przekraczającą 90%. My to badamy, mierzymy, sprawdzamy regularnie i ten program Młodzi w Łodzi jest jedynym na taką skalę przedsięwzięciem, nawet w skali kraju, chociaż niektóre organizacje próbują go replikować, który łączy to, co jest właściwie konieczne, żeby cokolwiek zwojować w świecie akademickim, biznesie i zarazem jakimkolwiek mieście, bo łączy miasto, świat nauki i biznesu. W dobie dzisiejszej rywalizacji o talenty, w dobie tego, jak trudno jest się przebić z komunikacją, łączenie młodych talentów z pracodawcami i łączenie tego wszystkiego ze światem akademickim jest najlepszym sposobem na to, żeby stworzyć coś, co ładnie się nazywa ekosystemem. A tylko taki ekosystem jest w stanie faktycznie działać tak na taką skalę strategiczną i odnosić realne, wymierne skutki i dla miasta, i dla tych firm. Bo tutaj gramy wszyscy do jednej bramki. Jak moi nowi koledzy, niezależnie od tego, z czego są finalistami, laureatami, będą mieli dobre warunki do nauki, zostaną w Łodzi. Później, jak będą mieli dobre warunki do pracy i będą mogli zarabiać fajne pieniądze, no to wszyscy na tym korzystają.
3: Kandydatury do programu Stypendia Prezydenta Łodzi można zgłaszać do 18 września. Natomiast pracodawcy mogą zgłaszać ufundowane stypendia do końca sierpnia. Ta wystawa powstaje za kotarami, nie da się podejrzeć, co nas czeka. Pewne jest tylko, że tu najważniejsze będą emocje opowiedziane za pomocą mody. Na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć, zobaczymy unikatową kolekcję znanych polskich projektantów współczesnych. Wernisaż zaplanowano 13 czerwca.
4: Ta moda jest grzeczna, czy bywa taka prowokująca?
5: Moda jest właśnie i taka, i taka. I to jest dla mnie najważniejsze w tej rewolucji, która się odbywa dziś w modzie. Marcin Róży, kurator wystawy Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Tej mody, która woła o inność, o różnorodność, o uwzględnienie innych osób niekonserwatywnych, dla mnie ważny jest również ten głos osób konserwatywnych, czyli jakby tworzenie takiej wspólnoty, tak? Czyli moda grzeczna i niegrzeczna jest tak samo ważna. Moda, która przełamuje i moda, która chce być bardzo klasyczna. One są tak samo wartościowe, bo dziś nie musimy mody nosić klasycznej, ale możemy. Wszystko jest kwestią wyboru i to jest chyba najważniejsze osiągnięcie wszystkich rewolucji, które się dziś odbywają w modzie.
4: A czym się kierowałeś, wybierając eksponaty?
5: Kierowaliśmy się przede wszystkim emocjami, czyli emocjami, które ta moda wyraża i które odczuwamy na tą modę patrząc, a także interpretacjami polskiej kultury, ale też zmian w sposobie postrzegania płci, zmian takich społecznych, czyli taki różnorodny rozwój polskiego społeczeństwa, w którym żyją osoby o różnym pochodzeniu etnicznym.
4: Nie miałam świadomości, że misją Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jest również to, żeby zachowywać tę modę najnowszą. To, że oglądaliśmy tę modę z czasów PRL-u, że tutaj były pokazywane największe kolekcje Jerzego Antkowiaka, że Arkadiusa tutaj mieliśmy przez długi czas, ale macie oko również na to, co jest na wybiegach.
6: Absolutnie tak. To oko na współczesność muzeów musi być otwarte, szeroko otwarte. Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Dlatego, że to, co teraz jest współczesne, za chwilę będzie historyczne. Przecież tak odbywają się procesy w muzeum. Więc absolutnie moda współczesna jest dla nas bardzo ważnym obszarem, który się teraz bardzo mocno u nas rozwija. Ale też dodam, że jest to pierwsza w polskim muzealnictwie taka kolekcja, którą tutaj zbudowaliśmy. Modę XXI wieku.
4: Co pokazujecie?
6: Pokazujemy tutaj absolutnie wszystkich współczesnych projektantów, tych, którzy są już bardzo uznani. I wspomnę tutaj może Tomek Osoliński, Gosia Baczyńska, MMC Studio, Magda Butrym. Tak, to są absolutnie topowi projektanci, ale pokazujemy też tych, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z tym rynkiem modowym, tworzą bardzo ciekawą modę, bardzo często też taką modę, która jest w jakiś sposób cyrkularną, ta, która jednak już patrzy trochę na kwestie te środowiskowe. Więc myślę, że będzie tutaj bardzo ciekawy przekrój. Na wystawie jest ponad 80 sylwetek, 50 projektantek i projektantów polskich, więc naprawdę będzie co oglądać. To są dwa ogromne piętra w naszej fabryce i myślę, że każdy, absolutnie każdy będzie miał ogromną przyjemność, nawet taką estetyczną, obcowania z tymi projektami.
4: Czy tutaj są modele z wybiegów tylko, czy również z ulicy?
6: Absolutnie jest to moda jednak autorska, więc no można powiedzieć, że jest to trochę takie polskie od couture. Te rzeczy, które tutaj są, są unikatowe najczęściej i tak naprawdę one są po prostu z wybiegów, tak? To są sample tak zwane.
4: Tę wystawę będzie można oglądać?
6: Będzie można oglądać od 13 czerwca, godzina 16 jest wernisaż, serdecznie wszystkich zapraszam, bo będzie można tam spotkać projektantów, bo oni naprawdę dużą grupą przyjadą na to otwarcie, ale wystawę będzie można oglądać do maja przyszłego roku. Chcemy, żeby ta wystawa wybrzmiała, bo naprawdę jest bardzo ważna w polskim muzealnictwie.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli
5: Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć.
6: Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
4: A rozmawiała Ela Piotrowska.
3: W muzeum była Ela Piotrowska. Motocykle opanują Konstantyn Wódzki. Już w najbliższą niedzielę w ośrodku nad Stawem odbędzie się piąty konstantynowski piknik motocyklowy. Organizatorzy zapowiadają motoryzacyjne atrakcje, konkursy, pokazy i rodzinną atmosferę.
7: Co czeka na fanów dwóch kółek?
8: Będą konkursy, zabawy, strefa gastro, DJ, piana party oraz dłuchańce, także zapraszamy całe rodziny od najmłodszych do najstarszych fanów motoryzacji dwóch kółek. Będzie naprawdę dużo się działo. Piotr Danielewski, współorganizator.
7: Co będzie głównym punktem wydarzenia?
8: Po rozpoczęciu imprezy przewidujemy krótką przejażdżkę po mieście dla każdego zainteresowanego.
7: Jakie motocykle będzie można zobaczyć i czego będzie można się o nich dowiedzieć?
8: Na pikniku będzie można zapoznać się z różnego rodzaju typami motocykli, czyli od crossów po quady, ścigacze, choppery. Sprzęt będzie różnorodny.
7: Jakiego rodzaju konkursy przewidujecie?
8: Będą przewidziane konkursy na najładniejszą maszynę, na najstarszego motocyklistę, na motocyklistę, który przyjechał z najdalszej odległości. Na koniec imprezy będzie losowanie nagrody głównej.

Kochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi.

worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolą. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi